noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy w przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i teraz.

może stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

zrywane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

drinks alone. Outside.

marki, leżaki, fajki. Ja na pół schowanek, ręce w kieszeni, parki.

wyłączam, światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

still prove.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów.
2: Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
3: Słuchaj na radioaktywne.pl.
4: Mamy niedzielę 31 maja. Mam nadzieję, że mnie też dobrze słychać, bo teraz sobie dopiero ustawiam mikrofon, więc mam nadzieję, że wy mnie słyszycie. Ja was nie słyszę, ale mam nadzieję, że was zobaczę zaraz na facebook.com/fastforwardcharts, ale to może za chwilę. Najpierw się przedstawię. Lista przebojów Fast Forward Charts. Dzisiaj przed nami notowanie 1003. 1002 było tydzień temu, no ale było notowaniem bez emisji, było tylko na stronie Fast Forward Charts. Ale i tak głosowaliście, i tak codziennie głosy przychodziły i dzięki temu stworzyliśmy notowanie 1003 z takim właśnie numerem. Ja jestem Konrad Maciąg, listę będę prowadził i realizował i będę grał dla was i mówił do was przez najbliższe 2,5 godziny, a może i trochę więcej. W ten weekend byłem na dwóch koncertach, no i stwierdziłem, że o dwóch koncertach to będzie ciężko w Fast Forward Charts opowiedzieć, więc szybko powiem, że Garbage wrócili po 14 latach do Polski. Promowali nową płytę, tylko teraz sobie muszę przypomnieć, płyta była wydana rok temu, rok 2025. If You're Ready for Love, tak się nazywał pierwszy singiel, bo nawet został zagrany jako pierwszy ten utwór. Let All That We Imagine Be The Light. To była płyta grupy Garbage. Garbage jakoś sobie nie radzili na Fast Forward Charts, a szkoda, bo warto było pójść na ten koncert, zwłaszcza, że to pierwszy koncert w Polsce po 14 latach, a Shirley Manson dalej w formie. To szybko o Garbage opowiedziałem. facebook.com/fastforwardcharts. Wy możecie oczywiście tutaj pisać, możecie listę komentować. Za chwilę wystartuję z propozycjami, ale zanim wystartuję, to powiem, że są już z nami obie panie Wiole. Jedna z Łodzi, pozdrawiamy Łódź serdecznie. Druga z Kalet na Śląsku i Wiola z Kalet na Śląsku prawdopodobnie słucha razem z Grzegorzem, więc pozdrawiam Kalety. Widzę, że stali słuchacze dopisują, chociaż pogoda, no w sumie z jednej strony trochę nie zachęca do wyjść, a z drugiej to nawet jest ciepło, jak na ostatnie dni. Mam nadzieję, że będzie tylko cieplej. Zespół póki co się również zgłosił. Co tam się dzieje? To ja może zaraz sprawdzę, jak zagram utwór. Mam nadzieję, że tutaj nic się nie wali. Zespół póki co również z nami. I jest kolega Marcin z Kłodawy, który nawet napisał komentarz. Zgłaszam swoją obecność. Ja nie lubię niedziel, ale z przyjemnością posłucham super muzyki na Fast Forward Charts. No ja właśnie dzięki Fast Forward Charts bardzo lubię niedzielę. Kiedy mogę tu przyjść, chociaż no ostatnio niestety jest to nieregularne prowadzenie audycji. Żaneta z Wrocławia również z nami. Hejo, Żaneto. I chyba mogę powoli zaczynać z pierwszymi propozycjami. Długo mnie prosiliście o zespół Wirefall w propozycjach, zwłaszcza, że jest to zespół, który chyba zaczyna robić dosyć dużą karierę, bo nawet wybierają się panowie na tour po Europie. Jeszcze 5 czerwca, czyli w najbliższy piątek, zagrają koncert w Bydgoszczy w Over the Under Pub, a potem to się będzie działo. Potem będzie tur nawet i po Europie. W Europie zagrają między innymi w Budapeszcie, w Wiedniu, w Monachium i w Pradze Czeskiej i w Berlinie jeszcze. Ale też będą 4 koncerty w Polsce we wrześniu. Kraków, Warszawa, w Warszawie to dokładnie w Progresji, w Poznaniu pod Minogą i w Szczecinie w klubie Krzywy Gryf. Wszystkie koncerty zagrają z coverbandem zespołu Linkin Park, który też się chyba nazywa Linkin Park, tylko w miejsce i trzeba sobie jedynki wstawić. I tak się znajdzie ten coverband. Ale wracając do zespołu Wirefall. Jakiś czas temu wydali utwór I Stand i ten utwór zdecydowałem się zagrać w propozycjach.

Wirefall i I Stand to pierwsza propozycja do 1003 notowania Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Ja a propos tego uderzenia, które było słychać w poprzednim wejściu, no to sprawdziłem, no nie, nic w krajobrazie się nie zmieniło, nic nie odpadło, więc chyba będę mógł poprowadzić tę audycję do końca. Chyba coś trzasnęło po prostu, no bo tam za nami są jakieś warsztaty. Swego czasu to spawanie było słychać. Jak ktoś słuchał Fast Forward Charts w lato rok temu, albo dwa lata temu, albo nawet i trzy, to być może czasami coś dolatywało do mikrofonu, bo my słyszeliśmy ciągle. Albo czasami kursy tańca są uruchamiane. Dużo się dzieje w tej Rivierze generalnie, bo jesteśmy w domu studenckim Riviera w Warszawie. To rzadko to mówię, to może teraz to powiem, że tak, właśnie tu jesteśmy. facebook.com/fastforwardcharts. Kolega Marcin napisał komentarz, tylko ja sobie go muszę wyświetlić, że prosił o Wirefall, ale to nie Pride jest w propozycjach. Pride było na liście dwa lata temu, to był rok 2024, na przykład w notowaniu, no może to nie jest dobre notowanie do wspomnienia tego utworu, 30 czerwca, notowanie 918, z 5 na 3 wtedy awansowali Wirefall, czyli już mają historię w Fast Forward Charts. Teraz utwór I Stand będzie mógł spróbować swoich sił. facebook.com/fastforwardcharts, ale oczywiście zachęcam do głosowania na Wirefall i na każdy utwór, który dzisiaj zagram. Też kolega Mikołaj z Kalet na Śląsku się zgłosił. Obecny, dobry wieczór. Dobry wieczór również. Mam nadzieję, że będzie miło nas posłuchać do samego końca. Mnie posłuchać, bo ja tu sam teraz już jestem. Ewa jest też z nami. Ewa nie ma napisane skąd jest, ale z tego co pamiętam to, a nie, jest z Warszawy. Więc pozdrawiam Warszawę serdecznie. Miło, że w tym samym mieście można nadawać i słuchać. Takie możliwości też istnieją. Tomasz z Żor z kolei dzisiaj na 47. Żorskiej Wiośnie Młodości przy Parku Cegielnia w Żorach. Alien i Mighties będą grali o 19, a o 20.30 NA. No to akurat po liście na koncert NA będzie można się wybrać, no ale Tomasz pewnie ma nas na słuchu gdzieś w plenerze, więc pozdrawiamy serdecznie 47. Żorską Wiosnę Młodości. facebook.com/fastforwardcharts to czas na drugą propozycję teraz. Seni również często się pojawia u nas na liście. Zawsze jak wyda nowy kawałek, to dajecie mu szansę, wrzucacie mi go w propozycję. Rok temu z INI wydali płytę Emo Face. Naprawdę to była jedna z fajniejszych płyt zeszłego roku dla mnie. No a teraz Seni i Sushi dalej jako producent. Skoro tak kochasz mnie, tak utwór się nazywa i to jest druga propozycja.

Do samego końca wybrzmiał utwór Seni i Sushi tutaj na produkcji. Skoro tak kochasz mnie, emocjonalny ton, to już to, do czego Seni nas zdążył przyzwyczaić. Z tego, co kojarzę, to chyba właśnie Seni startował do eliminacji na Poland Rock Festival, ale jemu się akurat chyba nie udało. Chyba że to było jakoś inaczej, to dajcie znać, bo może to ja tutaj coś pomyliłem. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie pisać, możecie listę komentować, też możecie na mailu ffc@radioaktywne.pl, ale to chyba, wydaje mi się, że na Facebooku jakoś wygodniej. Trzecia propozycja z kolei przed nami. Nie będzie to propozycja z Korei, ale jedna z dalekiej Azji będzie. To mogę zdradzić, ale to jeszcze nie teraz. Dalej jesteśmy wśród zespołów polskich. Już był zespół polski po angielsku, no bo Wirefall, potem było po polsku, to teraz będzie znowu po angielsku. Zespół Goldilocks. Jak sami piszą, tworzą muzyczne eksperymenty, mieszankę alternatywnych brzmień, rocka, metalu, elektroniki, popu i pianina. Bardzo ciekawy miks, za chwilę go chętnie posłuchamy w utworze Butterflies, który jest dedykowany dzieciom z hospicjów i ich bliskim na całym świecie, zwłaszcza takim bardzo ciężko chorym dzieciom. Jest to rockowa piosenka zainspirowana niezwykłą odwagą dzieci zmagających się z nieuleczalnymi chorobami oraz rodzin, które są przy nich każdego dnia. Te motyle to tak, żeby podnieść ich na duchu. Butterflies to nasza trzecia propozycja.

Krótkie te utwory dzisiaj jakoś mi wypadły, ale jestem już z powrotem. Kolega Bartosz napisał, od niedawna słucham, no się sam poplątałem, jestem redaktorem prowadzącym aktywację środową. To może sobie ten komentarz tutaj jest w radioaktywnym. No to witam kolegę z radia, kolegę Bartosza. To bardzo cieszy mnie, że mam własną listę piosenek, zwłaszcza, że domyka ona w niedzielę cotygodniowy weekendowy maraton list, które zaczynają się w piątek po 19 w Trójce i kończą Fast Forward Chart w niedzielę. Bardzo mi się podobało tysięczne notowanie, był to kawał nostalgii, aż łezka się zakręciła, jak wiele się przez lata zmieniło. Sam byłem wtedy w 2005 roku w trzeciej klasie podstawówki i nie sądziłem, że będę prowadził audycję radiową. Pozdrawiam, Bartosz z Żoliborza. No to bardzo mnie cieszy, kolega, tutaj, że nawet na Żoliborzu nas słuchać. Może kiedyś uda nam się przeciąć nawet na jakiejś imprezie radiowej. Zapraszam chętnie do rozmowy kolegę Bartosza, skoro prowadzi aktywację środową. No i też zapraszam w środy na aktywację środową przy okazji. O 18.30 od poniedziałku do piątku jest codziennie aktywacja, akurat kolega Bartosz na środzie. Ja swego czasu byłem na czwartku, więc pozdrawiam. Byłem nawet wydawcą czwartku. Marcin też napisał, prosiłem. A tak, już komentarz poprawiony, za pomyłkę przepraszam. No bywa czasami z tym Facebookiem różnie. Katarzyna ze Zgierza napisała, że wracam ze spaceru z psem i dołączymy. A za to Kornelia napisała, jak co tydzień wita nas z kawą i ciastkiem, więc teraz już mogę powiedzieć, że kalety w komplecie. Doczekałem tego momentu. Facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście zachęcam do pisania komentarzy, zachęcam do komentowania listy, a za to przed nami kolejna propozycja. Swego czasu też często pojawiał się w propozycjach zespół Szum. Pisze się charakterystycznie S.Z.U.I.M. Bardzo punkowe klimaty. No to chyba wiem, że to kolega Tomasz zaproponował, bo kolega Tomasz lubi właśnie takie klimaty punkowe. No to dajmy im się spróbować na liście. Niedługo, a nie, to ten koncert to już był, bo to 23 maja. Sobie przejrzę, gdzie zespół Szum zagra. Zagra na Festiwalu Urwanych Filmów. To będzie 17 lipca w miejscowości, która ma taką fajną nazwę jak Rowy. Być może niektórzy mema kojarzą. 31 lipca zagrają w Roku nad Legą w Mosir Olecko. No to też tutaj bardzo, teraz żebym kierunków nie pomylił, północno-wschodnia Polska, to chyba gdzieś blisko Suwałk jest Olecko. No i w Bytomiu 24 października w klubie Gotyk. Tam zagra zespół Szum. Utwór nazywa się Nie ma, pochodzi z płyty Krzyk. No i faktycznie krzyku to tu będzie dużo. To czwarta propozycja.

Ostre punkowe klimaty. Zobaczymy, jak się sprawdzą na Fast Forward Charts. Zespół Szum. Pisze się S.Z.U.I.M. Z utworem Nie ma. To z płyty Krzyk, która miała premierę w ubiegłą niedzielę. Był koncert premierowy. No, a najbliższe koncerty to w Olecku i w Żorach i w Rowach. To w lipcu. facebook.com/fastforwardcharts. Sprawdzam komentarze właśnie. Żaneta pisze, że ja już wracam po pracy do domu w słuchawkach na uszach. No to cieszymy się, że możemy towarzyszyć w powrocie. Fast Forward Charts poleca się na powroty z pracy. Kiedyś swego czasu Biedronka miała takie reklamy, więc ich produkty Biedronki polecały się do każdej okazji. No to Fast Forward Charts też. Ewa napisała, że super, że są motyle. No to akurat to motyle to była jeszcze poprzednia propozycja. To od zespołu Goldilocks. Za nami już czwarta propozycja. Zespół Szum z utworem Nie ma. Za to Agnieszka z Zamościa, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Napisała, że ja w trasie, więc ciężko z zasięgiem. Pozdrawiam serdecznie. No ciekaw jestem, gdzie jedziesz albo skąd wracasz, jeśli możesz się z nami podzielić. Mam nadzieję, że miło spędzisz czas, albo już miło spędziłaś czas, droga Agnieszko. No mam nadzieję, że też i zasięg również będzie dobrze działał. facebook.com/fastforwardcharts, to tutaj możecie pisać, a za nami już cztery propozycje z Polski. Została ta właśnie jedna zagraniczna z Dalekiego Wschodu, o której mówiłem. Ja chyba wiem, od kogo jest to propozycja, ale może na razie nie będę zdradzał. Zespół Lunacy to najnowszy, to japoński zespół, legendarny już japoński zespół Visualki. Ostatnio wydali nowy singiel, który nazywa się Forever. Singiel jest swego rodzaju hołdem dla zmarłego perkusisty Shinji, bo zmarł w lutym 2026 roku i na tym utworze po raz ostatni będziemy mogli posłuchać gry właśnie Shinji na perkusji, bo jeszcze ścieżki zarejestrowane przez niego zostały wykorzystane w tym utworze. Forever od Lunacy, to ten utwór zamknie dzisiejsze propozycje.

Luna Sea i Forever to ostatnia propozycja do listy przebojów Fast Forward Charts. Bardzo emocjonalny utwór i bardzo klimatycznie tutaj właśnie zakończyliśmy propozycję do 1003 notowania listy przebojów Fast Forward Charts. Notowanie za tydzień również będzie bez emisji, bo będę na Mystic Festiwalu, no ale oczywiście głosowanie będzie uruchomione na stronie fastforwardcharts.com już po 20:30 albo po tym, jak zagram wszystkie utwory z dzisiejszego notowania. Pewnie ten drugi warunek raczej bardziej zostanie spełniony. A z kolei mogę powiedzieć, że jak za tydzień wybieram się na Mystic Festival, to być może najprawdopodobniej w niedzielę za tydzień będzie audycja archiwalna. Może nawet po prostu powtórzę tą, którą teraz właśnie emituję i nagrywam. A z kolei notowanie ukaże się w niedzielę późnym wieczorem, ale to za tydzień. Dzisiaj z kolei dzisiaj notowanie będę grał, notowanie z numerem 1003. Ale zanim to notowanie, no to obiecałem w zapowiedzi, w sumie nie powiedziałem tego na samym początku, mówiłem o koncercie grupy Garbage. No ale też zdecydowanie ujął mnie koncert grupy Lire. Grupę Lire znamy z utworu Still Human. To z płyty Nothing is Promised, która miała premierę 3 tygodnie temu. No i zespół, można by powiedzieć, udał się na taką może mini trasę koncertową promującą ten album. W czwartek grali w Warszawie w Voodoo Clubie. Towarzyszyły im zespoły Czarny Bez i Eter. Czarny Bez z Warszawy, Eter z Łodzi. Bardzo dobrze rozkręcili koncert. No Czarny Bez to po prostu jest już wzorzec folk metalowego zespołu. Swego czasu byłem na nich, jak supportowali Licho, a w zasadzie to tamte zespoły to się wszystkie supportowały nawzajem, bym powiedział, bo tak to często działa właśnie na takich koncertach zespołów, które no, zaczynają, można by powiedzieć, albo bardziej działają w takim undergroundzie, może tak to powinienem ująć. I zdecydowanie tam są i opowieści ciekawe o różnych lasach, o duchach, o w ogóle, ale też tak na przykład Wiedźma. No akurat na Wiedźmę, no bo muszę przyznać, że na Czarny Bez się spóźniłem w czwartek. No cóż, z pracy nie mogłem wyjść o czasie, więc Wiedźmy nie słyszałem, a ciekaw jestem, czy była. Może jak ktoś był, to niech da znać, jak ktoś był w Warszawie w Voodoo Clubie albo w Krakowie w piątek w klubie Zaścianek, bo być może tam zagrali tę samą setlistę. Ja bym powiedział, że wokalistka grupy Czarny Bez trochę się inspiruje Anią Ortodox wokalnie, bo akurat jakiś czas temu też byliśmy na Kloster Keller i też mogliśmy sobie przy okazji porównać. Potem Eter, panowie z Eter z Łodzi, no powiedzieli, że oni to w sumie średnio są folkowi, ale jeden kawałek folkowy zagrali. Więc bardzo dobrze, że tak się pisali w klimat, no ale jako, że to było troszkę nowocześniejsze granie, to i tak bardzo miło było się rozgrzać przed Lire. No i muszę przyznać, przechodząc już do samego Lire, bo zawsze tak sobie lubię też przejść przez supporty przed koncertami, to myślałem, że to będzie taki koncert raczej kontemplacyjny, że będziemy tłumnie zebrani pod sceną, będziemy obserwować muzyków, wsłuchiwać się w dźwięki liry korbowej, na której Michalina Malisz grała i śpiewała jednocześnie. Czasami jednocześnie, czasami tylko grała albo tylko śpiewała. Ale i tak bardzo podziwiam technikę gry, bo to muszę przyznać, że nie jest to instrument oczywisty i w muzyce metalowej, i tak ogólnie po prostu, bo jest to instrument chyba mający rodowód bardzo taki ludowy, bym powiedział, w sumie to jak wiele instrumentów, ale ten wyjątkowo się kojarzy raczej z taką muzyką, nie wiem, średniowieczną, może coś muzyką a la Wiedźmin 3, tam właśnie można było usłyszeć, więc w muzyce metalowej również mile jest widziany, zwłaszcza w klimatach takich folkowych.
Na płycie Nothing is Promised są również dynamiczne utwory i te się również bardzo sprawdziły. I zacząłem mówić o tym, że myślałem, że to będzie taki kontemplacyjny koncert, że będziemy stać, się wpatrywać, no ale jednak było miejsce i na skandowanie, był czas i na skandowanie, no i nawet udało się zrobić pogo do jednego z utworów. Utwór, którym zakończyli jedną część występu, to był Orchard, bo ten odkładali na koniec. Ja muszę przyznać, że czekałem na Still Human, które tutaj mieliśmy na liście. No w sumie trochę zdradziłem, że dziś Still Human nie usłyszymy, ale jeszcze będzie czekało w poczekalni na swoją kolej. Dlatego chciałem zagrać inny utwór grupy Lire. Przy okazji dowiedziałem się, że mają jeszcze w zanadrzu różne wersje tych utworów, na przykład utwór Ephemeral, numer 5 na płycie Nothing is Promised. Na płycie jest po angielsku, a my na scenie mogliśmy go usłyszeć po polsku, więc zespół naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Też bardzo rozkręcił imprezę, chociaż na początku było bardzo folkowo i klimatycznie, więc i w jednym i w drugim klimacie Lire się odnajdują. Polecam płytę Nothing is Promised. Ja sobie oczywiście ją zakupiłem, zebrałem podpisy od Michaliny i od gitarzysty. No niestety przepraszam, ale zapomniałem, jak kolega miał na imię. Może się ktoś przypomni, albo może ja na szybko sprawdzę, żeby już nie było aż takiej wtopy. Szkoda, że płyty ze sobą nie wziąłem, ale naprawdę jest tutaj... Jest naprawdę też i bardzo klimatyczna okładka, klimatyczna książeczka. Polecam sobie kupić wersję na CD. Więc tak, może jeszcze znajdę skład grupy Lire, ale widzę, że trochę pobłądziłem w internecie, więc może po prostu zagramy utwór Oracle, który według mnie bardzo dobrze wypadł na koncercie.

Lire i Oracle to tak po opowieści o koncercie grupy Lire w klubie Voodoo, który się odbył w ten czwartek. Razem z nimi grali Ether i Czarny Bez. Naprawdę polecam ten koncert. Bardzo klimatyczny, ale jak ktoś ma ochotę sobie poskandować, pokrzyczeć i poskakać do pogo, w pewnym momencie zespół nawet zaczął zachęcać, żeby to zrobić, to również tutaj znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, że Lire jeszcze będziemy mogli na liście usłyszeć. To wszystko zależy od waszych głosów. No tak jak mówiłem, Still Human dzisiaj niestety poza listą, ale jeszcze może być na liście to, jak zagłosujecie w przyszłym tygodniu. To od tego właśnie zależy. Spotkałem kolegę Piotra, gitarzystę grupy Lire. Chciałem właśnie to powiedzieć, żeby sobie przypomnieć imię. Spotkałem go na stanowisku merchowym. Kupiłem płytę, wziąłem podpis, można było chwilę porozmawiać. Przy okazji pozdrawiam. Razem jeszcze Lire to oprócz Michaliny, która śpiewa i gra na Hardy Gardy po angielsku, a po polsku to jest Lira Korbowa. Na gitarach Piotr Martuś, na basie Miłosz Buźko i na bębnach Tomasz Muciński. Na wokalu Michalina Malisz, bo nie pamiętam, czy powiedziałem nazwisko. To opowiedziałem właśnie tę historię o koncercie. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam też na wasze historie, relacje. Ogólnie dajcie znać, jak minął wam tydzień, dajcie znać, jak minął wam weekend, co planujecie w przyszłym tygodniu. Może ktoś na Mystic Festival się wybiera, to również niech da znać. A przed nami, o, widzę, że tutaj Katarzyna jeszcze napisała, czyli z Szumem i z Tomkiem widzę się na festiwalu urwanych filmów, jak mi się film nie urwie. No na takich festiwalach to różnie bywa. Ja na przykład będę na Mystic Festiwalu w przyszłym tygodniu, już od środy, no i właśnie dlatego w przyszłym tygodniu lista raczej tylko na... Nie, to już na pewno lista tylko na stronie. Ale w tym tygodniu właśnie gramy 1003 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts na 25, ale najpierw to może statystyki, ale już sobie w tle włączę. 25 utworów w 1003 notowaniu Fast Forward Charts, 7 awansów, 9 spadków, 2 utwory, które pozostały bez zmian, 5 nowości i 2 powroty. Na miejscu 25, ja nie wiem, co tu się stało, ja nie wiem, co to za spadek, 21 oczek w dół, z miejsca 4, zespół Last Riot z utworem Lament. 2 tygodnie na liście, no mam nadzieję, że jeszcze się podniosą.

Zdecydowanie największy spadek w dzisiejszym 1003 notowaniu Fast Forward Charts. 21 oczek w dół z 4 na 25. Zespół Last Riot z utworem Lament. Duży spadek, większych już nie będzie, bo w sumie ciężko o nie. No ale dalej jesteśmy w strefie spadkowej. 24 miejsce, spadek o jedno oczko z 23. The Pretty Reckless i When I Wake Up. 8 tygodni na liście.

When I Wake Up to zespół The Pretty Reckless, spadek o jedno oczko z miejsca 23 na 24 po 8 tygodniach na liście. A teraz miejsce 23. No i pierwsza nowość w 1003 notowaniu Fast Forward Charts. Było The Pretty Reckless na jedną nóżkę, no to teraz The Pretty Reckless na drugą nóżkę. Oba utwory na płycie Dear God, która ukaże się 26 czerwca. Teraz czas na singiel tytułowy. Debiutuje na miejscu trzecim utwór Dear God od The Pretty Reckless.

Nowość na miejscu 23, The Pretty Reckless z utworem Dear God, z utworem, tak zaznaczyłem po angielsku. Ta z płyty Dear God 26 czerwca usłyszymy całość. Taylor Momsen razem ze swoim zespołem właśnie wtedy wydadzą kolejny album. Taki bluesujący, ciekawy ten album, ten utwór zwłaszcza. Chociaż opowiada o rzeczach niewesołych, opowiada o po prostu zwróceniu się do Boga, żeby take me higher, żeby podniósł mnie wyżej. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie pisać, możecie listę komentować. Katarzyna napisała ze Zgierza, nie wiem co tam spadło tak drastycznie w dół na 25, ale mnie się podobało. No to przypomnę, to zespół Last Riot z utworem Lament. Last Riot grali jako support grupy Kingsfear 9 maja w warszawskim Potoku. A właśnie wtedy ich poznałem i wtedy też zagrali ten utwór. No dzisiaj niestety 21 oczek w dół, mam nadzieję, że się jeszcze podniesie dzięki waszym głosom. Mam nadzieję, że The Pretty Reckless też wyżej. A na 22 z tymi panami to się nawet będę widział na żywo na Mystic Festivalu. Black Label Society nagrali płytę Engines of Demolition, a wystąpią też na Mystic Festivalu w piątek. Będą zamykać dzień, jeśli dobrze pamiętam. Teraz coś sentymentalnego. Ozzy's Song. To miejsce 22. Statystyka jest taka, że to niestety dwa oczka w dół z 20 po 5 tygodniach na liście.

Ciekawe, czy zagrają ten utwór na Mystic Festiwalu. Black Label Society z utworem Ozzy's Song to spadek o dwa oczka z 20 na 22 po 5 tygodniach na liście. A teraz na 21 mamy dwa powroty i to jeden z nich. Afraid of the Dark. 12 raz będziemy ten utwór już grać. Dzisiaj dzięki waszym głosom wrócił na miejsce 21. Jeśli chodzi o Motionless in White, to czekamy na płytę Decades, która ukaże się 17 lipca. No a teraz Afraid of the Dark na 21.

Motionless in White z utworem Afraid of the Dark to powrót na miejsce 21. 12 raz ten utwór gramy na liście, więc jeśli za tydzień się jeszcze na liście pojawi, to będzie już jego ostatni raz w regularnych notowaniach, ale zaznaczę, głosować można. Teraz utwory, na które już no, nie można zagłosować, na które głosy już nie są liczone, oznaczam taką czerwoną emotką, takim zakazem wjazdu. To już wiadomo, że no, głos nie będzie policzony tutaj na ten utwór, bo to już 13 tygodni, ale ten ma 12, a dzisiaj kilka utworów pożegnamy. To mogę zapowiedzieć, ale nie będzie to ten najbliższy. Bo na miejscu 20 mamy tutaj awans o dwa oczka do góry z 22. Po 10 tygodniach na liście zespół Kingsphere z utworem The Heart From Your Hate. To z płyty Inertia, chociaż ten utwór w oryginale to zespół Trivium. No to na 20 zespół Kingsphere.

Kingsfear i The Heart From Your Hate to miejsce 20, awans z miejsca 22 po 10 tygodniach na liście. No tutaj widzę zmiany, jeśli chodzi o koncerty grupy Kingsfear. Koncert w Łodzi w klubie Wultura, tutaj bez zmian, 13 czerwca w sobotę. Dalej jako supporty Darmetic, My Utopia i Perpetual Oath. Za to mamy tutaj zmianę, jeśli chodzi o koncert we Wrocławiu, bo niestety ze składu, z line-upu musiał wypaść zespół Snakebite. No ale na jego miejsce wchodzi zespół Krokuta. Również tutaj widzę modern metal, więc będzie pasowało klimatycznie do koncertu grupy Kingsfear. Oprócz Krokuty jeszcze Far From Grace i Yenai to 19 czerwca w klubie muzycznym Liverpool. 13 czerwca Łódź, 19 czerwca Wrocław. Tutaj zamiast Snakebite to Krokuta. Takie zmiany, jeśli chodzi o zespół Kingsfear. Widzę, że dołączyła też Ewa z Łodzi, która z tego co wiem to słucha razem z Violą, więc ciekawe, czy się wybiorą na Kingsfear do Łodzi. Z tego co wiem, to

30 czerwca grają w ramach letniej sceny progresji. Wczoraj tę letnią scenę progresji na ten rok otworzył zespół Garbage. Bardzo dobry koncert dały. No i mam dali, no bo to Shirley Manson tutaj na wokalu, reszta zespołu to panowie. Ale ten czasownik pasowałby właśnie do zespołu The Warning, bo tam z kolei grają trzy siostry Villarreal. Z Meksyku przyjadą 30 czerwca do Warszawy i zagrają właśnie koncert w ramach letniej sceny progresji. No szkoda, że nie będę mógł się wybrać na ten koncert, bo będę wtedy poza Polską. Ale dostarczyły nowy kawałek, znalazł się w propozycjach tydzień temu. Ego, tak się nazywa, będzie teraz po hiszpańsku. Zespół The Warning to nowość na miejscu 19.

The Warning z utworem Ego. To miejsce 19, druga nowość w 1003 notowaniu listy przebojów Fast Forward Charts. Tak sobie przejrzałem, czy może będzie okazja w kraju, do którego wyjeżdżam na tydzień. No dobra, nie będę robił tajemnicy, do Grecji. Czy tam może zagrają The Warning, no ale widzę, że nie. No ale fajnie, że odwiedzili Polskę wśród państw takich jak Norwegia, Szwecja, Dania, Niemcy, Belgia. No dwa koncerty we Francji będą, potem Hiszpania, Portugalia i w sierpniu zagrają dwa koncerty, ale w Japonii. No to już trochę daleko, żeby się wybrać. 19 miejsce to kolejna nowość w 1003 notowaniu Fast Forward Charts, to już za nami. Żaneta pisze, że wybierze się na koncert Kingsfear we Wrocławiu. No to od razu życzę miłej zabawy, chociaż to za 3 tygodnie. No ale mam nadzieję, że i tak będziesz bawić się bardzo dobrze. Katarzyna to już wcześniej pisała, że wystraszyłem. No to mam nadzieję, że już teraz nie wystraszę kolejnymi wiadomościami. Ale z kolei na przykład w Grecji zamierzam się wybrać na Black Veil Brides. Tutaj śpiewają razem z Robem Flynnem z Machine Head utwór River.

Black Veil Brides i Rob Flynn z Machine Head z utworem Revenger. To miejsce 18. 18 obroniona i jeszcze jeden będzie taki utwór, który obronił swoją pozycję, ale to za jakiś czas. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj czekam na wpisy na listę obecności, na również komentarze od Was. Dajcie znać, jak Wam się słucha listy, dajcie znać, co robicie słuchając listy. Chętnie sobie porozmawiamy, może na jakieś koncerty się wybieracie, może ktoś jeszcze się wybiera na Mystic Festival. To dajcie znać. 17 miejsce teraz przed nami. No i to kolejny powrót, drugi już dzisiaj. Też będzie po japońsku. Kaijin Nikisu to grupy Diren Grey, czwarty raz na liście. Miejsce 17.

Kaijinniki Su od Diren Grey, to mogę powiedzieć, że to najwyżej notowany powrót w 1003 notowaniu Fast Forward Charts i to powrót dzięki między innymi głosom Żanety, bo widzę, że tutaj jest zadowolona z tego ruchu na liście i Żaneta też pisze, że Lunacy w propozycji również ode mnie, więc utworów po japońsku, utworów zespołów z Japonii nam nie zabraknie. Za to Katarzyna napisała, ja wczoraj zakończyłam majowe tournée koncertowe, 6 koncertów w maju zaliczonych, dziś odpoczywam i robię plan na czerwiec. No w sumie tak, bo ostatni dzień maja dzisiaj, 6 koncertów w maju, więc to jest bardzo dobry wynik. W czerwcu, no tutaj mi się naliczy sporo właśnie na Mystic Festiwalu, już kolejny raz o tym mówię dzisiaj. No ale potem też jeszcze są koncerty w planach, między innymi też te w Grecji. 17 miejsce za nami, a na 16 już w sumie Black Veil Brides byli na 18 z Revenger, a teraz Vindicate. I to są 3 oczka do góry z 19 po 7 tygodniach na liście.

Black Veil. Black Veil Brides i Vindicate to miejsce 16, awans z miejsca 19 po 7 tygodniach na liście. 16 miejsce właśnie za nami, już mówiłem, że Black Veil Brides, no szkoda, że w Polsce nie zagrają, a chętnie bym ich na żywo usłyszał. Będę miał okazję w Grecji, więc na pewno nagram jakąś relację z tego, jakąś rolkę, żeby można było zobaczyć na Instagramie. Przy okazji polecam Instagrama Fast Forward Charts. W sumie tam się pojawia to samo, co na Facebooku, ale też czasami jakieś relacje koncertowe, bo tam jest w sumie je wygodniej umieścić. Na miejscu 15 z kolei mamy spadek z miejsca 7, 8 oczek w dół. Zespół Korn z utworem Reward the Scars po 3 tygodniach na liście, ale podobno zespół już szykuje nowy album. Mają nagrane już 40, napisane 40 utworów i będą je nagrywać tradycyjną metodą bez komputerowego wygładzania dźwięku. No to jestem ciekaw tego materiału, już się doczekać nie mogę. Póki co mamy Reward the Scars, niestety 8 w dół z 7 na 15.

Korn, jak widać, w formie. Reward the Scars z utworem, nie, Reward the Scars to właśnie utwór zespołu Korn. Po 3 tygodniach na liście, z 7 na 15, niestety 8 oczek w dół. No mam nadzieję, że ten trend się odwróci. Kolega Piotr napisał komentarz, aż mam butterflies w brzuchu. Nie wiem, czy to Korn taki efekt powoduje? Być może. Trochę bym się tego nie spodziewał, ale być może tak właśnie jest. No jeśli butterflies w brzuchu to efekt pożądany, to mogę polecić zespół grupy Korn, aczkolwiek no ciężko będzie już kupić bilety, bo jest już wyprzedany. A 17 listopada zagrają w krakowskiej Tauron Arenie z Architektsami jako support, więc to całkiem porządny zestaw koncertowy. 14 utworów nam zostało do końca, 14 miejsce teraz przed nami w 1003 notowaniu Fast Forward Charts. No i mówiłem, że będzie też trochę pożegnań z utworami dzisiaj, czyli tak zwanych trzynastek, 13 tygodni, różnie można to nazywać. 13 tygodni u nas wytrwał dzięki waszym głosom. 13 tygodni słuchaliśmy utworu grupy Lord of the Lost, wspomagani tutaj przez Saltatio Mortis z utworem I'm a Diamond. No niestety przegapiłem warszawski koncert, który się odbył w Progresji, jeśli dobrze pamiętam. Potem krakowski w klubie Kwadrat. Tutaj poprawiajcie mnie, jeśli się mylę. No ale wiem, że zagrają też na Rokowiźnie w Krakowie. To będzie 28 sierpnia i tam już zamierzam się wybrać, żeby usłyszeć Lord of the Lost na żywo. I'm a Diamond po raz ostatni w regularnych notowaniach na miejscu 14. We are born raw just like wildest wood, soon to be misunderstood. In the constant grind they say is life,

tego co wiem, rozmawiałem na zlocie z Grzegorzem i Wiolą, przy okazji pozdrawiam, to nie zagrali tego utworu na koncercie. I Am a Diamond od Lord of the Lost, tutaj wspomaganie przez Saltatio Mortis, to z płyty Opus Noir Volume 3. Ostatniej z trylogii. Cornelia pisze, szkoda, że to ostatni raz. No, trzeba będzie sobie na razie znaleźć chyba inny zespół do kibicowania na Fast Forward Charts, bo Lord of the Lost na razie nic nowego nie wydają. Ale zobaczymy, zobaczymy. Może teraz, no teraz będą na pewno koncertować, może za jakiś czas wrócą do studia. Kolega Piotr odpisał, jak widzę Goldilocks na liście, to mam motylki. Goldilocks dzisiaj u nas w propozycjach z utworem Butterflies. Szczególnie, że to nowy ich singiel. Jak na liście pojawi się In the Shadows, to wow. Na razie będą motylki w propozycjach. Mam nadzieję, że za tydzień wysoko Goldilocks, bo skoro już widzę tutaj komentarze wspominające utwór, to zazwyczaj zwiastuje, że utwór będzie sobie dobrze radził. No ale zobaczymy, bo tutaj przepowiednie mogą się różnie sprawdzić. facebook.com/fastforwardcharts, 13 tygodni na liście. No ja tak wspominałem o zamykaniu się w studio, o powrocie do studia, no bo na miejscu 13 mamy... Słyszałem ten utwór na żywo. Słyszałem go w Potoku 26 kwietnia, wtedy kiedy listę zrobiłem wcześniej. I wtedy Robert ze sceny powiedział, że będą pracować nad nowymi utworami. Mają też nowego perkusistę. Więc możemy się spodziewać nowego materiału. Nightmare, 13 tydzień na liście, z 15 na 13. Tak to się dzisiaj ułożyło.

licho z utworem Nightmare, to z 15 na 13. Z 15 na 13, ale że to 13 tydzień na liście, co oznacza, że słyszymy ten utwór już po raz ostatni w regularnych notowaniach, ale pewnie w podsumowaniu roku się znajdzie. Tak jak mówiłem, licho mają nowego perkusistę, to Michael Linares, pochodzący z Dominikany. Tak, krzyczeliśmy pewne hiszpańskie słowo, robiąc sobie zdjęcie, żeby wszyscy się uśmiechnęli. Więc tutaj nowe brzmienie perkusji, może będzie w nowych utworach. Na pewno czekamy na coś nowego, żeby zagrać na liście, bo Nightmare już ma 13 tygodni na koncie. facebook.com/fastforwardcharts. Cornelia pisze, że tutaj i z Grzegorzem, i z Wiolą będę mógł się zobaczyć też na Rokowiźnie, gdzie grają Lord of the Lost. Pozdrawiam serdecznie. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście możecie pisać, możecie komentować listę. Ja tutaj patrzę, co nowego w komentarzach, ewentualnie do przeczytania, ale może przejdę do kolejnej nowości. Wiem, że lubicie zespoły japońskie, ale lubicie też zespoły z Finlandii. Na 12. kolejna nowość w Fast Forward Charts. Dostałem w propozycjach kolejną fińską ciekawą kapelę do przesłuchania. Beyond Awareness. Nagrali ostatnio płytę Reflections, jeśli dobrze pamiętam. Nawet wybierają się w trasę koncertową, ale po Finlandii. No jeszcze nie są popularni chyba w Polsce. Nie wiem, czy przyjadą do Polski, chociaż ciekawie by było, bo metalcore'owe fińskie kapele to wszyscy bardzo lubimy. Na tym utworze, otwierającym właśnie album Reflections, który nazywa się Rerun, gościnnie wystąpi Pontus Hjelm, czyli członek zespołu Dead by April. To akurat zespół ze Szwecji, więc słuchamy Rerun od Beyond Awareness.

Beyond Awareness z utworem Rerun, tutaj wspomagani przez Pontusa Hielma z Dead by April, to z płyty Reflections, nowość na miejscu 12. Ciekaw jestem, czy jeszcze ten utwór się podtrzyma na liście, no dzięki waszym głosom doskoczył dzisiaj do miejsca 12. No i mam nadzieję, że nie cofnie się, że jeszcze nam pogra. 11 utworów do końca, facebook.com/fastforwardcharts, od teraz to już chyba utwory będą w całości, więc będę mógł nawet poczytać wasze komentarze bez pośpiechu. 11 utworów do końca. No i tutaj chciałbym naprawdę powiedzieć, że to jest europejska trasa koncertowa, ale to również fińska trasa koncertowa, tak jak w przypadku Beyond Awareness. Swoją drogą Beyond Awareness zagrają 6 czerwca w Helsinkach, w klubie On The Rocks. Przy okazji będą towarzyszyć dziesięcioleciu zespołu Cyan Kicks, który kiedyś też powinienem chyba zagrać w Fast Forward Charts. Kilka razy byli blisko załapania się do propozycji. Ale to teraz o miejscu 11, bo na 11 mamy spadek z miejsca 9 po 3 tygodniach na liście. To Hokka. Po wydaniu płyty Via Miseria 4 polecam przesłuchać. Za to Lost Society w zeszłym roku wydali płytę Hell is a State of Mind. Nie, przepraszam, to w tym roku było. W zeszłym roku były single. Na przykład Dead People Scare Me, But the Living Make Me Sick. Jeden z moich ulubionych utworów. No i dlatego właśnie mówię, że szkoda, że to jest fińska trasa koncertowa, bo właśnie te dwa zespoły, tych dwóch wokalistów, Sami Elbana i Joel Hokka, połączyli siły i wyruszą w trasę Miseria is a State of Mind. To takie połączenie tytułów albumów ostatnich. Obydwu zespołów. Zagrają między innymi w Tampere, w rodzinnym dla Hokki Oulu, w rodzinnym z kolei dla Lost Society, tutaj mam już trudniejsze zadanie, Jyväskylä, tak chyba się to czyta, w Kuopio, no to akurat nam się kojarzy ze skokami narciarskimi, tak samo jak i Lahti. Też w Helsinkach 17 października ta trasa się zakończy i ja naprawdę mam takie życzenie. Jeśli tutaj przelatuje jakaś gwiazda, która spełnia życzenia, to proszę mnie wysłuchać, żeby po tej trasie koncertowej została ogłoszona europejska trasa koncertowa w tym samym składzie koncertowym. Na obydwa zespoły chciałbym pójść. Mam nadzieję, że się uda. Via Miseria to miejsce 11.

Hokka i Via Miseria to miejsce 11, spadek z miejsca 9 po 3 tygodniach na liście. Póki co Hokka i Lost Society połączą siły i wykonają trasę po Finlandii, to już mówiłem w poprzednim wejściu. No mam nadzieję tutaj też na trasę europejską. No niestety na przykład trasę europejską zespołu Motionless in White, która była w lutym tego roku, no niestety przegapiłem. Tutaj mogę sobie poczekać na płytę Decades i przy okazji powiem, że Motionless in White wystąpią w Kanadzie i będą towarzyszyli jako support zespołowi Bring Me the Horizon. Więc to też byłby mocny zestaw koncertowy. Może kiedyś też połączą siły z zespołem Slipknot, bo skoro tu już mamy współpracę z Coreyem Taylorem, no to w utworze Playing God, no to to się też może kiedyś zdarzyć. A Slipknot też chyba coś nowego przygotowują, z tego co wiem. Miejsce 10 to spadek z 8, Motionless in White, wspomaganie przez Coreya Taylora w utworze Playing God. Dwa oczka w dół z 8 na 10.

Corey Taylor zawsze wokalnie daje z siebie wszystko. Playing God to spadek o 2 oczka z 8 na 10 po 2 tygodniach na liście. No ja tutaj chętnie poczekam na jakieś wiadomości, jeśli chodzi o trasy koncertowe. No póki co są, ale po drugiej stronie globu. Ale za to mogę zapowiedzieć inne koncerty, bo przed nami teraz zespół Defyard. No niestety to spadek o 6 oczek z 3 na 9 po 5 tygodniach na liście, to z utworem Odwrócić los, ale zagra zespół Defyard, zagra na rokowisku Zwierzyniec i tutaj mogę też powiedzieć, kto zagra razem z nimi. W piątek 3 lipca właśnie Defyard, też Lire tam zagrają, więc dzisiaj o nich akurat mówiłem i tam będzie można też ich usłyszeć. Zespoły też Blinded 23, Furia i z Wielkiej Brytanii przyjadą Carcass. A za to w sobotę 4 lipca tu po polsku Aversja, Hamulec i Dope Lord, z Kanady Get The Shot i I Am Morbid z USA. Tak, już ruszyła pierwsza pula biletów, więc jak ktoś zainteresowany takim składem koncertowym, to już można kupować. A teraz na miejscu 9 Odwrócić los.

0: Halo, halo, jesteśmy na antenie. Godzina 18.41. Weszliśmy z małym opóźnieniem, ale to nie szkodzi, bo dzisiaj nadrabiamy czas. I dzisiaj będzie bardzo intensywnie, bo porozmawiamy sobie zaraz po 19 o naszych polecajkach ze świata branży kreatywnej z ostatniego czasu. I to jest w zasadzie pomysł Julki, która jest z nami w studiu.
1: Hejka.
0: Dlaczego wpadłaś na ten pomysł w ogóle?
1: Dobre pytanie. Wydaje mi się, że po prostu w ostatnim czasie miałam okazję zobaczyć film, który wywołał we mnie takie dość intensywne emocje i jako, że nie mieliśmy żadnego tematu do dyskusji, to...
2: O, ciekawie.
1: Tak, ale nie wiem, czy nazwałabym to poleceniem. Także może bardziej dyskusja na temat jakichś ostatnich rzeczy, z którymi mieliśmy styczność w branży
0: kreatywnej. Ale no to są nasze polecenia, nie?
1: W moim przypadku może niekoniecznie. Zobaczcie.
0: Aha, czyli to jest taki film, o którym warto usłyszeć, ale niekoniecznie polecić.
1: Nie każdemu na pewno.
0: Okej. Ja na przykład przygotowałem...
2: Brzmi jak jakiś snobistyczny film, już mi się podoba.
0: To jest ten typ filmu, który jest tak memiczny, że nie warto go polecać, ale warto go zobaczyć.
2: Nie, to jest z innej strony.
1: Tak, myślę, że to nie jest w ogóle w stronę żadnego memicznego...
2: A może jeszcze, przepraszam, może się jeszcze przedstawimy?
0: Oczywiście, ale to za chwilę.
2: Aha.
0: Czyli to nie jest memiczne, ale...
1: To nie jest memiczne, ale wydaje mi się, że to może nie spasować każdemu, bo to jest bardzo konkretny rodzaj filmu i bardzo... tematycznie dość brutalny, ale to więcej opowiemy na samej dyskusji, wydaje mi się.
3: Czyli pewnie bardzo snobistyczny i awangardowy, więc to, co najbardziej lubimy w tym radiu,
2: tak
3: prawda?
2: Jest,
0: dokładnie tak. I to będzie już po godzinie 19, a za chwilę będziemy mieli okazję spotkać się ze Spopilonym, czyli autorem naszej płyty tygodnia. I jeszcze zanim przejdziemy do naszej płyty tygodnia, to powiemy, kto jest z nami dzisiaj w studiu. Realizuje nas Miki Krzychowicz.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Który również będzie z nami rozmawiał jak zawsze. Jest z nami Olek Szol.
3: Witam serdecznie.
0: Julka Cwynar.
1: Ja również witam serdecznie.
0: Ja nazywam się Oskar Pietrusiński. Bardzo się cieszę, że jesteście teraz z nami. W drodze do nas jest również Maja Wala, którą serdecznie pozdrawiamy i czekamy na nią. No a teraz bez zbędnego gadania lecimy do utworu Shut the Fuck Up Talking to Me od Zaka Foxa i za chwilę słyszymy się na płytce tygodnia. Yeah. Bitch. Sit your stupid ass down, nigga. Hop out the ghost while you flying spirit. I'm Paris in the mirror trying to check my appearance. Getting head while I'm staring, singing Marvin lyrics. You with your dusty ass bitch running errands. Don't get embarrassed trying to snatch my carrots. My niggas barbaric, shit could get ugly as fuck like Ed Sheeran. Catch you on your off day like Ferris, shoot you in your larynx. Kick your baby out the carriage, then I flee the scene. Hop up in that big body bitch like it's Gundam Wing. To go and do a speech like Dr. King. Walk to the mic and scream. Shut the fuck up talking to me. With your baby mama watching the rain drizzle. Candles lit, listening to Kevin Little. You on your man's couch eating crystals. She finna suck me like a Bissell. She said you rarely ever catch the signals. You could tell I was a menace by the grimace in my baby pictures. Atlanta nigga until the death of me. Afro grown shirt open like it's the 70s. Bitch, I fly a drone to your crib and blow up everything. Rain down from heaven with weapons like they some melodies. My foot on they neck while I'm eating nectarines. Loyalty is often spoke about, but it's seldom seen. I'm in the port of Miami, off of seven beans. Nigga try to swing, I hit him with a pedigree. Bitch think I'm trapped, cause she got my baby. Nigga, please, before I change the diaper on a jet, I'll drink a fifth of bleach. Fuck you mean? Shut the fuck up, yeah. Talking to me. On the block with a cougar, sipping Palomas. Hit the spine, do some yoga. Keep the nine like the SCOTUS. Stuck with my niggas like legs to the plastic of your grandmama's sofa. Shit, fuck. You niggas grunts, you better lay low. My niggas way too elite, leave them with halos. Yeah, they know, RIP to LO. I'm in the plaza reading Play-Doh. Why you always trying to flex with Dracos? Yeah, you let it sing, but that bitch wasn't hitting shit like it was J-Lo. You want a seat at the cracker table? I'm trying to burn the whole house down like Django. Truth hurt like stepping on a Lego. I don't like rappers, I be buying tickets, go to day shows and throw tomatoes like, ayo. Hey,

0: Naszą obecną płytą tygodnia jest album pod tytułem Spod Ziemi od Spopielonego, czyli artysty, który ma taki pseudonim w zasadzie, bo jest to Cezary Zieliński, który jest znany również z duetu Blokowisko. Jest to jedna druga tego duetu. I w zasadzie to jest to album będący zupełną nowością, ponieważ swoją premierę miał 12 dni temu, 17 maja. I projekt Spopielony ogólnie obraca się wokół elektroniki, ambientu i tak zwanego Dungeon Synthu, czyli
1: Dungeon.
0: Dungeon?
1: No tak jakby co. No czyli
0: jest to
1: podziemny,
0: w sensie Dungeon Synth.
1: Dungeon, czyli wiesz, jaskinia.
0: I jest to dosyć specyficzne i hipnagogiczne wydanie, a muzyka jest silnie osadzona w estetyce lo-fi i huantologii. Artysta ogólnie inspiruje się nostalgią i surowym klimatem, a jego utwory często celowo brzmią, jakby pochodziły ze zdartych starych kaset VHS. Jest to mroczna melancholia, mocno ilustracyjna i nieco transowa, obracająca się w muzyce alternatywnej. Także tego będziemy słuchać dzisiaj i zapraszamy was do słuchu kawałka.

0: Godzina 18.51 na zegarach. To był utwór Soli na 1 z najnowszej płyty tygodnia, czyli Od Spopielonego. Jest to płytka pod tytułem Z Podziemi. Jestem ciekawy, jak wam się podobało, bo ja jestem w sumie w niebo wzięty, jeżeli mogę tak to określić, bo w zasadzie jest to bardzo, bardzo ciekawy koncept album.
1: Kurczę, no nie wiem, bardzo mało posłuchaliśmy tego, trochę może za mało, żeby ocenić, ale no ja na pewno uważam, że bardzo dobra płyta, bardzo ciężko mi się tak wypowiedzieć, bo nie mam obrazu całości, ale no na pewno zachęciło mnie to, żeby posłuchać go w całości, bo słyszę, że jest i zrobiony, wydaje mi się, naprawdę dobrze, jest to dobrej jakości wszystko. I też nie wiem, może ja się aż tak bardzo nie znam na tym typie muzyki, ale wydaje mi się, że w takim klimacie nie ma muzyki aż tak bardzo dużo. Takiej nowej, ciekawej, która się pojawia teraz.
0: W sensie na pewno nie jest to jakaś nowa muzyka, która jest innowacyjna.
2: Dzisiaj wyszło akurat.
0: Jeszcze raz?
2: Borców Kanada dzisiaj wyszło i oni mają takie ambienty. Zaraz posłuchamy.
0: Zdecydowanie lepsze.
2: Nie chciałem zbić twojej myśli. Nie chciałem w każdym razie zbić twojej myśli, Olek. Tylko.
1: No nie wiem. No to może niech ktoś inny się wypowie. Ja uważam w każdym razie, że bardzo dobra płyta i na pewno posłucham jej w całości.
0: Jak ci się podobała, Jula?
3: Mi zaskakująco też bardzo się spodobała, pomimo że nie słucham takiej muzyki na co dzień. Na pewno co mi bardzo wpadło w ucho, tak właściwie, to, że cała ta płyta ma... że cała płyta jest zachowana w takim właśnie jednym tonie i jakby czuć, że to taki koncept album, ale równocześnie słuchaczowi nie nudzą się te utwory, tylko z każdym jest w stanie się zaskoczyć czymś nowym i no myślę, że wrócę sobie do niej.
0: Ja odniosłem ogólnie takie wrażenie, też odnosząc się do tego, co mówiłaś, że ta muzyka trochę hipnotyzuje i masz takie wrażenie, jakbyś była w jakiejś międzygalaktycznej podróży i nie mówię o tym właściwie dlatego, że odniosłem takie wrażenie, że to jest taka magiczna muzyka, trochę kosmiczna. Ja autentycznie sobie tak pomyślałem, kurczę, podróż międzygalaktyczna statkiem kosmicznym. I pierwsze moje skojarzenie z tą płytą było takie, że ale to by siadło do tego filmu Pasażerowie, o którym wam mówiłem przed wejściem, bo no to ma taki vibe, oddaje taki vibe. Dwa ludzi w kosmosie, otchłań i taka pustka nieskończona.
2: Mi ten utwór się bardzo kojarzył, bo powiedziałeś dungeon ambient. Mi się właśnie to kojarzy, jak grałem sobie w Wiedźmina i jak był jakiś quest do zrobienia w jaskini na levelu, na którym ja nie byłem jeszcze, czy to był wyższy level, wymagający wyższego levela quest, to tam leciała taka właśnie tajemnicza muzyka. I to mi się kojarzy właśnie z takim niedostępnym miejscem w Wiedźminie trochę.
0: Tak. No, bo to bardzo pasuje jakby pod soundtrack do jakiejś gry na przykład, nie? Wyobraź sobie, że grasz sobie w gierkę, właśnie jest jakaś fabuła, a tobie dokładnie to, ta Solina 1 leci w tle po prostu.
2: No w Minecrafcie na przykład, co nie? Wiesz,
0: albo
2: w cave'ie.
0: Tak, tak, tak.
2: Tam
0: tak.
2: Była też taki dziwny, taki wiatr, co nie? Taki właśnie, no. Co tam leci przez tą jaskinię. To tutaj trochę też taki wiatr był, co nie? Ja nie chcę się szczepiać. Więc powiem tylko, że to brzmi po prostu, przypomina mi trochę taką gierkową właśnie jakąś taką jakby no atmosferę.
0: No zdecydowanie, ja myślę, że każdy z nas miał właśnie to skojarzenie i myślę, że to nie było tylko kwestia tego, że nasz skład aktywacji piątkowej ma takie wnioski, tylko ogólnie każda aktywacja po kolei, myślę, że przynajmniej jedna osoba się znalazła, która akurat taką opinię przedstawiła. I w zasadzie też mówiłeś wcześniej, że słyszałeś jeszcze lepszy ambient od tego i chciałbym, żebyś odniósł się trochę do tego i powiedział, dlaczego, przekonaj nas, Miki, co jest lepszego w tamtym albumie, o którym mówiłeś.
2: Tak, mówiłem o Boards of Canada Inferno, które dzisiaj wyszło. Jest to po prostu jakieś święto dzisiaj muzyki elektronicznej, naprawdę. Jest to po prostu wszechstronna rzecz, film, po prostu jakiś trip psychodeliczny, każdy kawałek taki, no to jest mid tempo, każdy kawałek taki perkusyjny jest potem poprzedzony takim właśnie oddechem ambientowym. One są bardzo różne. Boards of Canada słynie z tego, że oni robią lo-fi, natomiast ich lo-fi jest grubsze niż to, co tutaj ten... Ja nie chcę hejtować, prawda? Ja wiem, że tutaj nie wiem, skąd ten artysta pochodzi, o którym rozmawiamy, nie wiem, ile tworzy. Natomiast mam nadzieję, że zaraz pokażę, że jakby jakieś takie budowanie napięcia, czy jakby jakaś taka... jakby same kolory w tym Boards of Canada, no moim zdaniem są na najwyższym poziomie.
0: Właściwie mnie też zastanawia to, bo tutaj gdzieś w notce, którą znalazłem, znajdują się jakby odniesienia do trzech gatunków w zasadzie, bo tutaj no, mamy jakich? Elektronikę, ambient i ten dużego synth, jeżeli dobrze to wymawiam.
3: Dungeon?
2: Dungeon.
0: Ciekawe, co to
2: znaczy w sumie.
0: Właśnie, no i są te trzy gatunki podane, ale w zasadzie jestem ciekawy, czy ktoś z was może postawić tezę, do którego gatunku mu najbliżej, według was.
2: Nie, myślę, że to jest ambient po prostu. Muzyka ambientowa to jest bardzo wdzięczna nazwa, bo wszystko, co jest takie w miarę w tle, można być ambientem.
0: No właśnie, i ten synth też tutaj troszeczkę słychać, moim zdaniem.
2: Tak, no taki minimalnie. Właśnie zawieszony, co nie? Taki dungeon właśnie, taki, no. Że on tam się przez w tym właśnie ten wiatr, co nie? W tej jaskini tam wieje gdzieś, no.
0: No i osobiście chyba najbardziej bym z tej trójki podważył właśnie tą elektronikę, bo tych elektronicznych momentów było kilka, ale one nie dominowały.
2: Mhm, ale ambient jest z definicji wpisany w elektroniczną muzykę, bo ambientu się nie tworzy... Wiesz, na scenie, co nie? W sensie nie tworzy się w zespole. Wiecie, o co chodzi. Nie, to nie jest muzyka, którą się śpiewa, tylko to jest muzyka z kompa albo z mikserów.
0: Tak, no i dla wszystkich słuchaczy, którzy nie mieli okazji usłyszeć naszej płyty tygodnia jeszcze przed naszym wejściem, bo dołączyli do nas teraz, chyba możemy stwierdzić, że najbliżej tej płycie jest właśnie do ambientu.
2: Tak.
0: I to była nasza płyta tygodnia, a teraz posłuchamy tego, co przygotował dla nas Miki. Czyli posłuchajmy naszej nowości osadzonej właśnie w ambiencie.

Marvelous.

Tak, więc słuchamy dalej albumu Inferno. 13 lat temu Boardz of Canada wypuścił ostatni album, który był strasznie średni. Był strasznie oni mają tendencję do takiego, że te bity są za ciężkie, one po prostu, przedtem oni mieli down tempo elektronikę, więc to jest w porównaniu, w połączeniu z tymi akordami, które są strasznie, strasznie ciężkie, ta muzyka była po prostu czasami takimi wałami, takimi po prostu jak kulami. Natomiast tutaj oni osiągnęli jakąś taką perfekcję, bo oni odeszli trochę od tego down tempo, to jest teraz takie mid tempo. Zachowali swoją teksturę i po prostu i jeszcze to wszystko swoją techniczną, jakby tutaj, nie wiem, jakimś uchem po prostu jakiegoś arcyksiężnika, to po prostu tak brzmi. I teraz leci kawałek, pierwsze dwa kawałki, które są w jednym, kawałek drugi, Prophecy, już teraz.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Dziś zaczniemy od czegoś dla jazzowych świrków. Hoshi, czyli znany już dosyć szeroko skład, w którym gra m.in. Kuba Więcek, zagra w przyszły czwartek koncert w Spatifie. Tym razem show skupi się na własnych interpretacjach piosenek Marii Peszek, która również znajdzie się na scenie. Według zapowiedzi mamy doświadczyć zarówno minimalistycznych, intymnych form, jak i pełnych intensywnej ekspresji wybuchów energii. Zainteresowani? Na pewno. Wpadajcie 4 czerwca do Spatifu.
2: Z kolei na piątkowy wieczór polecamy odwiedzić Złotą Minogę na ulicy Długiej 44/50. Właśnie tam koncert zagra znane dobrze w naszym radiu Far Away. Zespół będzie świętował premierę swojego drugiego albumu Radio Orient. Przy takiej okazji nie może zabraknąć gości, którymi tym razem będą Harazym Herman, duet odgrywający flamenco. Jak możemy przeczytać na stronie wydarzenia, będzie leśnie, będzie falowo-dabowo, będzie złoto, kadzidło i miłożąb. Nie pozostaje nic, tylko pójść i poszukać tego miłożębu.
3: A na koniec coś bardziej związanego z robótkami DIY. 17 i 13 czerwca w warszawskim Jazdowie odbędą się warsztaty śledodruku od podstaw. Poza sporą dawką teorii, uczestnicy będą mogli przygotować własne matryce sitodrukowe oraz stworzyć projekty, które potem umieszczą na ubraniach lub innych tekstyliach. Ze względu na kameralny charakter wydarzenia, miejsca są bardzo mocno ograniczone, więc jeśli jesteście zainteresowani, koniecznie odwiedźcie stronę wydarzenia na Facebooku. Zapraszamy.
1: A kuriera przygotował Szymon Mlonek.
4: I've exhausted my fancy dashing, so hey, fancy another one.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Płonie podwarszawski las. Tańsze paliwo już wkrótce. Przebudowa stacji Kabaty w kolejnej fazie. A wiadomości przedstawiał Oskar Pietrusieński i Julia Cwynar.
1: Według informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez rzecznika prasowego Państwowej Straży Pożarnej, od wczesnych godzin porannych służby ze stołecznych i okolicznych jednostek walczą dziś z pożarem lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego. Na podstawie danych termalnych z drona strażacy szacują, że pożarem objętych jest blisko 300 hektarów lasu. W okolicy wciąż wyłączonych jest około 30 km odcinku drogi krajowej numer 50. Prace wciąż trwają, a koniec utrudnień nie jest jeszcze znany.
2: Ostatnie dni kończącego się miesiąca dają kierowcom w Polsce podstawy do optymizmu. Mianowicie globalne notowania ropy naftowej wskazują jasno. Koszty tankowania zauważalnie spadają. Aktualnie średnia hurtowa ceny benzyny za metr sześcienny jest o 378 zł i 40 groszy niższa niż w ubiegłym tygodniu. Z kolei diesel na przestrzeni tygodnia jest tańszy w rafineriach o 484 zł i 20 groszy w skali w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Dodatkowo w czwartek opublikowano rozporządzenie przedłużające do połowy czerwca obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy dla paliw silnikowych. Można spodziewać się więc, że w nadchodzącym tygodniu średnia cena za litr benzyny 95 wyniesie 6 zł i 3 grosze. Z kolei dla diesela będzie to kwota około 6 zł i 28 groszy.
1: Rozpoczął się kolejny etap przebudowy stacji metra Kabaty. Po zakończeniu prac pociągi metra będą mogły zawracać ze stacją pasażerską i jednocześnie kolejne składy będą płynnie wjeżdżać na linię z pobliskiej stacji techniczno-postojowej Kabaty. Dzięki temu pociągi metra będą sprawniej kursować i wyeliminowane zostaną wydłużone postoje na stacjach dojazdowych do Kabat. Metro Warszawskie uspokaja mieszkańców, że w związku z pracami nie są planowane istotne ograniczenia w ruchu, a transport specjalistycznego sprzętu został zaplanowany w godzinach nocnych, aby nie utrudniać znacząco komunikacji mieszkańcom stolicy. Całkowite zakończenie prac jest przewidziane na okolice 15 czerwca.
2: A wiadomości przygotował Oskar Pietrusiński.

0: Słuchaliśmy właśnie
1: She's a freaky young gal.
0: Jeszcze raz, Miki, weź powiedz, co tam leciało, bo ty to puszczałeś. Coś to było.
2: Take the Charge. Project Pat.
0: Tak, to właśnie wybrał nasz niezastąpiony DJ Mikołaj Krzysztowicz.
3: To wybrała Julia. Przecież mówiła.
4: Faktycznie. Dokładnie.
0: No przepraszam.
4: Sprostowane zostało. To jest mikrofon. No offense taken.
0: Julia Cwyl.
4: Julia Cwyl.
0: Tak, i
3: dobrze,
0: w zasadzie wchodzimy...
3: Słychać mnie dobrze, okej, okay, dobra.
0: W zasadzie wchodzimy na pewno w naszą dyskusję opóźnieni o jakieś 9 minut, ale to nie szkodzi. Pogadamy sobie o naszych polecajkach z sektora kreatywnego w ostatnim czasie, co się pojawiło i co jakby przykuło naszą uwagę.
3: Afera była.
0: Jaka?
3: Żeby wypłacać artystom emeryturę. Ja nie wiem, czy chcę o tym gadać, bo ja nie mam zdania jeszcze, ale... Znaczy, mam zdanie, ale nie wiem, czy chcemy o tym gadać.
0: W sensie, ja pamiętam tą sprawę z Marylą Rodowicz.
3: A czy to ostatnio
0: że
3: było?
0: Że ona nie odprowadzała składek przez...
3: Nie, ja mówię o tej ostatnio,
0: A to przybliż.
3: Sławomir, jest projekt ustawy, że artyści mają dostawać... emeryturę. Mają dostawać emeryturę, ponieważ większość artystów
5: ale
3: pracuje na zlecenia.
5: Ale ty mówisz o tej ustawie o zabezpieczeniu socjalnym.
3: Tak. I Sławomir Bęce napisał na Facebooku obrzydliwy, no, Instagramie obrzydliwy post. Nawet nie chcę go czytać. W ogóle nie rozumie tego. No i szczerze to, no nie wiem, chcemy o tym gadać. Jak nie wiecie, to możemy o czymś innym.
0: Pogadajmy o tym, co
5: nie
0: nam
5: wiem,
0: się ostatnio podobało.
5: Ja wierzę, że był obrzydliwy, po co się denerwować słuchaczy naszych.
0: No. Unikajmy jakby, wiesz, kwestii oceniania, ale wszyscy wiemy, że w tym studiu nie ma...
3: Oj, nie bądźmy tacy grzeczni.
0: Zbyt wielu osób popierających akurat.
3: Słuchałem przecież Project Pata gangsterskich.
0: No.
3: Muzyk.
0: No ty gangsterze.
3: Co konsumowałeś ostatnio, Oskar? Kreatywnego?
0: Jeżeli chodzi o branżę kreatywną, to ostatnio dużo więcej niż seriali konsumuję podcastów. Jakby słuchaj, ja się tak wkręciłem.
3: Przepraszam, to nie jest kreatywne.
0: No jak nie?
3: No nie, no przepraszam, to nie jest.
0: No to jest bardzo kreatywne.
3: Uzgodnijmy, demokrację mamy. Czy wy jesteście za tym, że te podcasty to są kreatywne rzeczy? Obok muzyki, obok filmu, obok teatru, obok malarstwa.
5: No,
3: obok
5: może,
3: gier.
5: Może nie do końca. No, tak samo jak radio. To też bym nie powiedział, że jest kreatywne, bo to jest trochę takie w radio, tylko na Spotify'u.
0: To może takie, zdefiniujmy, no... czym jest kreatywność, bo od tego warto by wyjść.
4: Myślę, że to, że wracamy trochę do naszej ostatniej dyskusji o byciu młodzieżowym. Że może niektórych kwestii nie warto...
3: Nie wracajmy do tego.
4: Niektórych kwestii nie warto definiować, bo właśnie chyba to jest fajne w tej całej sekcji kreatywnej, że jest się kreatywnym i ograniczanie tego zabija tą kreatywność i definiowanie jej zabija tą kreatywność.
5: Nie wiem, ale
0: a w kreatywności właśnie najlepsze jest to, że tych granic nie ma.
4: Tak.
0: Bo kreatywność się kończy tam, gdzie się kończy umysł, nie?
4: Dokładnie. Dlatego moim zdaniem podcast też jest branżą kreatywną i może nie każdy podcast zasługuje na to miano, ale...
3: No dobrze, to mamy tak 2-1.
5: No, może coś w tym jest, tylko cała instytucja podcastu i ogólnie osoby tworzące podcasty to raczej nie są osoby, które można by jakoś powiązać z byciem kreatywnym. Może
0: w sensie,
5: dlatego,
0: wiesz, no
5: ale
0: bo...
5: może podcast może być faktycznie kategorią kreatywną.
3: W sensie, dziennikarstwa
5: jakoś.
3: Jest świetną kategorią, jako dziennikarstwa.
5: No
3: w sensie, ale sztuki, kreatywności? Ja wiem, że dziennikarstwo
4: czy,
3: też wymaga.
4: No właśnie, dziennikarstwo
3: jest
4: branżą kreatywną.
3: Ale jest osobną, jakby nie jest jakby...
4: Jest
3: bardziej no nie, no nie stawiajmy tego obok.
0: Nie, bo słuchajcie, my mówimy teraz
3: osobna
0: o
3: rzecz.
0: Spektrum w zasadzie, bo to jest naprawdę całe spektrum, ta branża kreatywna, bo branżą kreatywną może być cokolwiek.
3: Ja wiem, w Warszawie wszystko jest
0: co jest wytworem,
3: ale
4: to jest koncept branży kreatywnej.
0: No dokładnie, to jest idea.
3: Tak.
0: Ogranicza nas tylko własny rozum.
3: Gadaliśmy o tym, co konsumowaliśmy ostatnio, co nie?
0: No.
3: No.
0: No to pochwal się, Miki.
3: Oddaliście mi mikrofon, żałujcie. Ja ostatnio się wkręciłem w oglądanie znowu Davida Lyncha. i znowu obejrzałem kilkanaście razy jego film Mulholland Drive, który chyba już rozumiem.
5: O, ja też. Ostatnio. Kiedy tak? oglądałeś?
3: Ostatnio.
5: No, ale kiedy? No ja oglądałem ostatnio. W sobotę.
3: Ja oglądałem, co dzisiaj jest piątek, to ja oglądałem przez cały tydzień prawie sobie codziennie.
5: Codziennie?
3: No bo ja tak mam, że jak jakiś film, to ja to potem oglądam. I ten film jest bardzo, bardzo trudny, ale też bardzo, bardzo taki no kreatywnie po prostu jakby dopracowany i głęboki, ale też i taki psychologiczny. No mógłbym gadać o tym i gadać naprawdę. To jest, po prostu ten film oglądałem bardzo wiele razy.
5: No to prawda, ja po obejrzeniu go ostatnio mam poczucie, że na razie niewiele mi to dało. Muszę obejrzeć jeszcze raz, może jeszcze drugi raz i no
3: tak, mam z kolegą na przykład, który ci powie, że to był sen, a tamto to nie był sen, że to było jej poczucie winy symbolizowane, a że to było jakby jej wyparte marzenie. No i tak dalej, co nie, bo to jest Lynch. Świetne, naprawdę tak. Świetna rzecz, świetna. Jak ktoś to jeszcze rozbiera na kawałki na YouTubie jakimś, o Jezus. Tak.
0: Tak, tak mi się wydaje. W ogóle może wejdźmy w to, czego byśmy nie mogli określić branżą kreatywną, waszym zdaniem.
3: Serio?
0: No, serio. Bo tak mi się wydaje, czy wszystko może być określone jako branża kreatywna, czy jednak gdzieś ta granica musi zostać postawiona.
3: Jaki film ostatnio oglądałeś?
0: Ja ostatnio?
3: No.
0: Kurczę, ja ostatnio filmów nie oglądam za bardzo.
3: Mm-hmm.
0: Ale seriale oglądam.
3: Jaki?
0: Ostatnio? No. Bardzo, bardzo się wkręciłem w serię jakby tych sequeli, jeżeli tak to się nazywa. A, spin-offów, sorry. Spin-offów do Teorii Wielkiego Podrywu. Ostatnio oglądam Georgie i Mindy wzięli ślub.
3: Seria wow, taki. Ja nigdy nie, to jest, nie byłem w lore.
0: Jakby,
5: ja też nie.
0: Wiesz,
5: ja
0: tylko też nie.
5: Wiem,
0: to jest
5: że...
0: mega, mega zabawne, bo tam jest tyle absurdu, że serio, jakby trzeba to obejrzeć, żeby to zrozumieć, bo
5: no,
0: tam jest tyle absurdalnych
5: ja
0: sytuacji.
5: Pamiętam, że Teoria Wielkiego Podrywu zawsze leciała praktycznie cały czas na jednym kanale. I czasem mi się zdarzyło obejrzeć kawałek i stwierdziłem, że nie, że to jest za bardzo przegięte i będzie aż męczące do oglądania.
0: Ale słuchaj, właśnie ja to oglądam dlatego, że to jest tak głupie, że po prostu czasami jak wracasz po ciężkim dniu z uczelni, to potrzebujesz czegoś takiego.
3: Właśnie. Ja potrzebuję Lyncha.
4: No to ja w sumie mogę zarzucić poleceniem, nie poleceniem, które bardziej się chyba wpasowuje w...
3: A no właśnie, bo ty miałaś zacząć tutaj mówić
4: tak.
3: I w ogóle tam...
4: Bardziej chyba wpasujący się w to, co polecił Miki. I miałam okazję ostatnio być w kinie Illusion na filmie Nieodwracalna Przyszłość.

0: No...
1: Przynajmniej tak się chyba przyjęło, bo jest na pewno najbardziej popularny.
0: To prawda.
1: Tak.
0: No.
1: Myślę, że to nie będzie żaden spoiler, bo jest to dość taka znana, szeroko znana informacja.
0: Gra tam pewna ładna aktorka włoska.
1: Tak. Gra tam Monika Bellucci i jej ówczesny mąż. I grają oni tam parę, a cały film przepięknie jest nakręcony. Jeśli ktoś w ogóle lubi właśnie reżyserię od Gaspara Noé, to myślę, że na pewno się spodoba, ale tematyka jest dość ciężka i brutalna, bo opowiada historię o gwałcie na kobiecie i to dość brutalnym.
0: Bardzo dosłownie pokazanym.
1: Bardzo brutalnym.
0: Gaspar Noé jest trochę dziwny pod tym względem, że on też dziwny tutaj ujęcie. W sensie...
1: Jest bardzo wizualny na pewno.
0: Tak.
1: Jest bardzo wizualny, bo sama scena gwałtu trwa chyba ponad 10 minut bez cięć i jest to ciekawe doświadczenie być na tym w kinie i oglądać też reakcje innych.
2: No... To jest zaskakujące, jakby.
0: Ale on, w sensie, to jest coś na pewno, czego się nie zapomni,
1: tak.
0: Ale czy ja chciałbym to pamiętać? Jest też taki film jego Love i on ma tam
1: Love
0: podobne sceny.
1: Tak, ale znowu Love jest bardziej taki intymny i no w sumie to jest film bardzo intymny, ale tam ta...
2: To jest tytuł Love?
1: Tak,
0: Love. No. To jest w zasadzie film pornograficzny.
1: Tak, no to jest film pornograficzny.
2: No, z 2015 roku.
1: Aha. Tak. I też jest bardzo wizualny generalnie, tylko że tamte wizuale są w zupełnie innym kontekście, no bo one są takie, wiecie, pokazuje piękną miłość i piękną, niepiękną, ale jakby tą czułość między dwojgiem ludzi.
0: I nieczułość.
1: Nieczułość. A znowu w Nieodwracalne. No jest to po prostu brutalne. Jakby inaczej tego bym chyba nie ujęła i dlatego też nie wiem, czy to jest film, który poleciłabym każdemu, bo jeśli ktoś nie jest gotowy na obejrzenie takich scen, no to myślę, że może być lekko straumatyzowany samym seansem.
2: Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to jest odpowiedni moment na to, żeby przeczytać jedną z opinii na Filmwebie.
0: Na
2: temat tego filmu. Opinia o...
0: Love?
1: Love, czy Love?
0: Love. Mhm. Love, bo ty mówisz, bo ty szukasz filmu Love.
2: Jest tutaj
0: jesteśmy z tobą.
2: Cztery gwiazdki na 10. I uwaga, Kraju pisze tak. To samo przesłanie, co w Interstellarze, ale tam przynajmniej...
0: Czekaj.
2: Ale tam przynajmniej była czarna dziura. Prosty przekaz, słabe dialogi, niezłe sceny seksu, mogło być gorzej.
0: Co?
2: Czy zgadzacie się z tym?
1: Ja zupełnie. W ogóle dla mnie to jest jeden z piękniejszych filmów, jakie widziałam i nigdy nie widziałam w ogóle filmu, który lepiej obrazuje bliskość.
0: Ale tam była czarna dziura? Dziura, co?
2: W sensie w Interstellarze.
1: Chociaż może w Love też była.
0: Ja właśnie tego nie rozumiem. O co chodzi z tą czarną dziurą? Jakby naprawdę.
2: Właśnie tutaj chodzi o to, że tej czarnej dziury nie było, chociaż ja jestem przekonany, że ona tam była.
1: Ona tam była.
0: Aha, tak, dobra, ale, już rozumiem.
1: Ale szczerze, ja na pewno to jest subiektywna opinia, ale dla mnie ten film jest przepiękny i Love jest
2: Kurka
1: przepiękny i ja nigdy nie widziałam lepiej nakręconego filmu o miłości.
0: No, o bliskości,
1: o seksie i
0: to jest film
1: po prostu,
0: o seksie.
1: Tak, ale też takiej czułości.
0: No raczej tak. No,
1: to nie chodzi
0: tak.
1: O samą fizyczność mimo wszystko.
0: Nie, no tak. Ja,
2: słuchajcie, ta okładka też jest genialna.
0: Zgadzam się.
2: Ogólnie tego filmu.
0: No to jest...
2: Bardzo estetyczne, tylko zastanawiam się, co tam robi trzeci język.
0: Gaspar Noé.
2: A, już wiem.
1: Musisz obejrzeć, żeby się dowiedzieć.
2: Już wiem, bo tam chyba jest wątek trójkąta miłosnego, z tego co widzę.
0: Tak. No i to jeszcze innych rzeczy, stary. To jest dopiero początek. Tam się potem dzieją orgie, proszę pana.
2: No to...
1: Co tam się nie dzieje?
2: Słuchajcie,
0: bardzo myślę, ładne. Że... I bardzo, bardzo czułe. W sensie takie
1: tak,
0: bardzo...
1: Jest czuć tą czułość po prostu przez ekran.
0: Czuć te relacje, te strings tak. Jakby, że tam... czuć tę zazdrość potem, co nie? Wydaje mi się, że druga połowa filmu jest o zazdrości w ogóle.
1: Tak.
0: Jak ona jest taka wstrętna. No. Ja nie przypadam z tym filmem właśnie za tą drugą część.
2: Szczerze? Czuję się bardzo zachęcony. Szczególnie, że nie widziałem tego filmu wcześniej.
1: Ta, polecam, ale nie oglądaj tego z rodzicami albo w kinie, bo możesz się czuć niekomfortowo. Przecież to dobry film.
0: Ale to mamo, tato, co tydzień leci w Muranowie.
1: Tak.

0: bardzo, bardzo często w ogóle puszczają.
1: Bo puszczają Gaspara Noe tak. co tydzień, no. Ale ja najbardziej lubię Gaspara Noe film
0: Climax?
1: Climax, tak. Climax. Climax.
0: Właśnie nie miałam okazji go obejrzeć.
1: Bo on nagrywa filmy albo o narkotykach, czyli Enter the Void, o tym jak ktoś przedawkował DMT i lata i jest jako duch nad Tokio. Climax to jest o tym, jak dosypali LSD do sangrii. No i te o filmy o miłości. O miłości, przepraszam, że to sklasyfikuję nieprzebaczalne. Przepraszam.
0: Nieodwracalne.
1: Nieodwracalne do tego. Tak. Gaspar Noe. To Gaspar Noe.
0: Tak. I jest to kino na pewno nie dla każdego.
1: Tak, gatekeepujemy ogólnie.
2: Ale to jest też film tej kategorii, jak Love.
1: Jaki film?
0: Nieodwracalny?
2: No.
0: Nie, on jest szokujący. Się nieodwracalne zupełnie w inne tony uderza, bo to jest po prostu takie gore kino.
1: Gore, no.
2: Okay.
1: Jeżeli lubisz gore, to na przykład nie zrobi na ciebie to uwagi. A ja na przykład nie mogłem drugiej części Love przejść, bo tam jest właśnie ten motyw zazdrości jakiś taki. On jest naprawdę tak pokazany, no... Bardzo. Więc co, wiesz, co kto woli. Ale tu prywaty lecą, ja cię.
2: Słuchajcie, no.
0: Takie polecenia
2: ja
0: z tego
2: słyszałem
0: tygodnia.
2: Tyle polecajek, że chyba jakbyśmy zaczęli oglądać teraz, to byśmy nie skończyli.
0: Na wizji.
2: Nie skończylibyśmy oglądać tego
0: Watch Party
2: do niedzieli. Ale w zasadzie to jest genialny pomysł na 24, które będzie już w grudniu albo w styczniu. Bo no moglibyśmy sobie zrobić
0: oglądać.
2: Taki... Nie, serio,
0: ja nie będę oglądać. No,
2: Słuchajcie, dobra, nie powiem tego, co chciałem powiedzieć, bo nas zaraz rektor zdejmie w ogóle z anteny, więc powiem tak, ja bardzo chętnie spotkam się na audycji i będziemy mogli oglądać i na żywo komentować nasze ulubione filmy.
1: Ja nie wiem, jak to chcę zrobić, ale nie przyjdę. Do widzenia.
2: Myślałem, że to oczywiste, że masz tam być. Ma tam być Olek i ma tam być Jula.
1: Nigdy w życiu. Gaspar Noe jest w skrzynce zamknięty. Niech sobie tam siedzi u mnie w głowie. Nie chcę go odwiedzać.
2: Okej, okay. Czyli...
1: No chyba, że zrobił mu rewatch Climax znowu.
2: Okej, okay, to każdemu
1: albo Enter the Void.
2: W sumie życzymy tego, żeby tą skrzynkę otworzył sobie na własną rękę. Chyba dzisiaj wieczorem.
1: Hehe.
2: A nas tak naprawdę wzywa już kartka z kalendarza. Także dziękujemy, że usłyszeliście i posłuchaliście kilku tych naszych polecajek. Zrobiło się dosyć sensualnie u nas w studiu. No i teraz cofniemy się w przeszłość razem z Szymonem Mlonkiem. Thirty-four.

it's the boy.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dzisiaj 29 maja 2026 roku, a imieniny obchodzą Olek, Andrzej, Bogusław, Rajmunda, Stefan, Urszula i Wilhelm. A oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia w 1966 roku radziecka sonda Luna 10 rozbiła się o powierzchnię Księżyca. Wystrzelona 2 miesiące wcześniej maszyna bezzałogowa przeprowadziła badania na jego orbicie, zbierając ważne dane na temat siły pola magnetycznego Księżyca, jego pasów radiacyjnych oraz struktury skał księżycowych, a także promieniowania kosmicznego i gęstości mikrometeorów. Za jej najważniejsze odkrycie uważa się pierwszy dowód na istnienie maskonów.
2: 29 maja 1917 roku urodził się John F. Kennedy, amerykański polityk, a od 1961 roku 35. prezydent Stanów Zjednoczonych. Został on zabity w zamachu 2 lata później. Do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy amerykańskiej polityki XX wieku.
1: Również dziś obchodzimy coroczny Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Celem obchodów tego święta jest oddanie hołdu wszystkim osobom, które służyły i nadal służą w operacjach pokojowych ONZ. Jest on również okazją, aby uczcić pamięć tych, którzy stracili życie w imię pokoju. A kartkę z kalendarza przygotował Olek Scholl.

0: Halo, halo, nadeszła pora na naszą ulubioną atrakcję każdego piątku od jakiegoś czasu, czyli Teleradia. Tym razem prowadzę je ja, czyli Oskar Pietrusiński, zamiast Mikiego Krzychowicza, który jest na urlopie, a z nami dzisiaj są równie wspaniali uczestnicy, jak wspomniany Miki Krzychowicz. Przedstawcie się.
1: Project Pat.
0: I czym się zajmujesz, Project?
1: I'm a rapper.
0: Okej. Okay. To poprosimy następnego uczestnika.
2: Cześć wszystkim. Nazywam się Julia Cfel. I...
1: Hejka.
2: I nie zajmuję się niczym konkretnym.
0: Idź pani, kur... Okej. Okay. I teraz poprosimy pana w czapeczce.
3: Ja się nazywam... Tomek i
1: Sromek.
0: I kim jesteś, Tomek? Bo wyglądasz mi na malarza.
3: No, to wstydliwy temat.
0: No powiedz, mamy czas.
3: Nie mamy czasu.
0: Okej, okay, to w takim razie wprowadzę was troszeczkę w temat, jaki będzie dzisiaj przewodził naszej zabawie, naszemu konkursowi. Można określić to tak. Gdzie leży ta atrakcja?
1: Czyli Texas.
0: Dobra, zaczynamy w takim razie od pierwszego pytania. Dla pana...
1: Pi do kwadratu równa się obrotowi
0: Mr. Project obu Rapper. Ramion.
2: Project Pat.
0: Dokładnie tak. Project Pat. W jakim kraju znajduje się starożytne miasto Petra w całości wykute w różowych skałach?
1: Petra?
0: Mhm. Petra.
1: To jest pytanie otwarte.
0: No możesz spróbować. To jest pytanie zamknięte, ale możesz spróbować.
1: Poproszę o odpowiedzi.
0: Egipt.
1: To pytanie zamknięte.
0: Jordania. Turcja.
1: Jordania, poproszę.
0: I jest to poprawna odpowiedź. Gratulujemy.
1: Dziękuję.
0: I ogólnie można powiedzieć tak. Petra była stolicą królewską Nabatejczyków i została ponownie odkryta dla świata zachodniego w 1812 roku. Ogólnie ja byłem pod wrażeniem, bo ja zawsze chciałem zobaczyć Petrę, ale o tym nie wiedziałem. Dopiero jak dzisiaj sobie przygotowywałem to wejście,
1: robotnicy,
0: zobaczyłem, jak to wygląda. Słuchajcie, to jest przepiękne. Okej, teraz lecimy z kolejnym pytaniem dla Tomasza. Tomek, słuchaj tego. Gdzie można podziwiać monumentalny kompleks świątyń Angkor Wat? Odpowiedź A to Tajlandia, odpowiedź B Wietnam, odpowiedź C Kambodża.
3: Wietnam.
0: Niestety nie jest to poprawna odpowiedź, ale możemy dać drugą szansę, bo to jest dosyć ciężkie pytanie.
3: No ciężkie, no to Tajlandia.
0: Niestety nie.
3: No to do trzech razy sztuka, Kambodża.
0: Myślę, że możemy to zaliczyć, bo to było naprawdę trudne. Także gratuluję. I można powiedzieć też o tym, że właśnie Angkor Wat jest największym kompleksem religijnym na świecie, a jego sylwetka znajduje się na narodowej fladze Kambodży. Szkoda, że nie wiem, jak ta flaga Kambodży wygląda. No ale cóż.
1: Szkoda, że istniał Pol Pot kiedyś.
0: No, bez kitu. To teraz lecimy dalej i mam pytanie dla pani o nazwisku Cfel. Czytam pytanie.
1: Ale to niemiłe jest.
0: W którym państwie leży słynne miasto Majów Chichen Itza z charakterystyczną piramidą Kukulkana? Odpowiedź A to Meksyk, odpowiedź B Peru, odpowiedź C Gwatemala.
2: Myślę...
0: Chichen Itza.
2: Że zastanawiam się między Meksykiem a Peru.
0: Jest to bardzo dobry trop.
1: Puszczam lotnisko, dzwoni do Peru. Jadę do Peru.
2: Wydaje mi się, że będzie to Meksyk.
0: Jest to poprawna odpowiedź. Pani Cfel.
2: Dziękuję.
0: Gratuluję. Tak. Także jest to poprawna odpowiedź.
1: Ulaanbaatar.
0: I wszyscy w zasadzie mają komplet punktów, bo każdy ma po jeden. To lecimy w takim razie z pytaniem numer 4.
1: Yangtze.
0: Dla Project Rappera. Uwaga. Zamek Neuschwanstein, bajkowa budowla, która stała się inspiracją dla zamków w parkach i filmach Disneya, znajduje się w A. Austrii, B. w Niemczech, C. w Szwajcarii.
1: Jeszcze raz.
0: Zamek Neuschwanstein.
1: Schweinstein. Dobrze, niemiecko, to jest Niemiec.
0: I jest to bardzo dobry strzał, bo jest to poprawna odpowiedź.
1: Bastian Schweinsteiger.
0: Ogólnie lore jest taki, że zamek został wybudowany w XIX wieku w Bawarii na polecenie króla Ludwika II jako jego prywatne odizolowane schronienie. Więc on sobie tam mieszkał po prostu,
1: Dacza,
0: żeby się odciąć od wszystkich bodźców. Okej, lecimy dalej z pytaniem dla Tomka. Pytanie numer 5. W jakim kraju znajduje się Lewia Skała, czyli starożytna twierdza i pałac Sigiriya?
1: Odpowiedź... Sigiriya?
0: Sigiriya, tak to się pisze. S-I-G-I-R-I-J-Y, w sensie A. Kategoria naszego dzisiejszego programu to gdzie leży ta atrakcja? I powtórzę pytanie, w jakim kraju znajduje się Lwia Skała? I odpowiedzi to A. Sri Lanka, B. Indie, C. Indonezja.
3: Indonezja.
0: Dajemy drugą szansę, bo nie jest to Indonezja. Zostały nam odpowiedzi Sri Lanka oraz Indie.
1: W ogóle coś takiego istnieje?
3: Jeszcze raz nazwa tego.
0: W jakim kraju znajduje się Lewia Skała, czyli starożytna twierdza i pałac Sigiriya?
3: Sri Lanka?
0: Jest to poprawna odpowiedź, więc mamy dwóch graczy, którzy w drugiej rundzie zdobyli dwa punkty. Gratuluję. Ogólnie można powiedzieć o tym tak. Ruiny pałacu i fortyfikacji z V wieku znajdują się na spłaszczonym wierzchołku potężnej 200-metrowej skały magmowej. Jest to właśnie Sri Lanka. Taka mała, niepozorna wyspa, a jednak ma dużo do zaoferowania. To teraz pytanie dla pani Cwel. Gdzie położony jest zjawiskowy zespół prawosławnych klasztorów Meteora, zbudowanych na szczytach pionowych formacji skalnych?
1: Co? Przepraszam. Przepraszam. Klasztory
0: Meteora.
1: Strasznie ciekawe zdanie.
0: Klasztory Meteora.
1: No.
0: Gdzie one są zbudowane?
1: A to nie do mnie pytanie. Więc...
0: W Bułgarii?
2: Mhm.
0: W Grecji? Czy w Turcji? Kołem ratunkowym jest odrzucenie jednej odpowiedzi.
2: Okej. Meteora na formacjach skalnych.
0: Mhm. Pionowych. Bułgaria, Grecja, Turcja.
2: Zastanawiam się między Grecją a Turcją.
1: Wszyscy jedzą fetę.
2: Tak, feta. W sumie... To strzeliłabym w Grecję, bo wiem, że oni mają dość dużo takich zabytkowych kościołów prawosławnych, ale no to jest mój strzał. Ale już widzę po twarzy, że to nie jest to.
0: Ostatecznie Grecja.
2: Tak.
0: No i to był bardzo dobry strzał.
2: Tak?
0: Bo jest to poprawna odpowiedź. Ogólnie nazwa Meteora pochodzi od greckiego słowa oznaczającego zawieszony w powietrzu lub w niebiosach, czyli tak jak jest meteor, to właśnie jest Meteora, zespół prawosławnych klasztorów. Bardzo, bardzo fajnie, gratulujemy. Julia zdobyła dwa punkty, czyli każdy z graczy zdobył komplet punktów, jak na razie. Wracamy do pana Project Rappera. Pytanie numer 7. W którym państwie można zobaczyć słynną formację skalną Uluru, czyli Ayers Rock, która jest świętym miejscem dla rdzennych mieszkańców Uluru? Republika Południowej Afryki, Australia czy Nowa Zelandia?
1: Nie mam pojęcia.
0: Irish Rock.
1: Wydaje mi się, że strzelę tutaj, to będzie Australia.
0: I jest to świetny strzał. Gratulujemy panie Project raperze. 3 punkty na twoim koncie.
1: Bardzo fajnie się gra, chciałem powiedzieć.
0: Jest to gigantyczny monolit, tak ogólnie. Jest zbudowany z piaskowca i leży w samym sercu kontynentu australijskiego. Od 2019 roku. Wspinaczka na niego jest całkowicie zakazana. Ja się zastanawiam, czy w ogóle ktoś się na niego wspinał, ale widać, że jednak do tego dochodziło, także wielki shoutout dla ludzi, którzy próbowali.
1: Albo i nie.
0: Albo i nie. To jest do
1: to jest
0: własnej interpretacji. Teraz jest pytanie dla Tomka. W jakim kraju leży wpisana na listę UNESCO potężna buddyjska świątynia o nazwie Kurczę, to jest tak ciężka nazwa, przepraszam. Borobudur. Borobudur.
3: Coś się pan prowadzący nie przygotował chyba na dzisiaj.
1: Barabudur.
0: Nie, po prostu jest bardzo dużo skomplikowanych nazw. I to jest świątynia Borobudur. Gdzie ona się znajduje? Ona przypomina piramidę schodkową. Odpowiedzi to Indonezja, B. Malezja i C. Tajlandia. Borobudur.
3: Malezja?
0: Damy jak zawsze.
1: Ona jest na Borneo. No
0: odrzucimy sobie tutaj właśnie Malezję i zostaje nam Indonezja i Tajlandia.
1: Aha, Borneo należy i do Malezji.
2: To jest to między trzema krajami.
1: A, no właśnie.
0: Oddzielna wyspa. Borneo.
3: Tajlandia, no.
1: Nie.
0: Niestety nie. No to tutaj zostaje 2 punkty. Jest
1: a jakie to są kraje? Malezja, Indonezja i?
0: I Tajlandia.
1: I Filipiny chyba.
2: Nie jestem pewna.
0: A Borneo?
1: No Borneo.
0: A Borneo to nie jest oddzielne państwo?
1: Nie, to jest wyspa, tak. Na której właśnie Indonezja, Malezja i coś jeszcze tam ją ma.
0: Zaraz
1: pewnie, chyba Polska, ale nie jestem pewien.
2: Też tak pisałam.
0: Borneo. Zaraz to zweryfikujemy.
1: Bo tam jest ta wyspa.
0: Satysfakcja naszej graczy jest priorytetem. Borneo.
2: Indonezja, Malezja i Brunei.
0: Archipek malajski. Trzecia pod względem wielkości wyspa.
1: Dobrze, już
0: na
1: wiemy.
0: Świecie.
1: Już wiemy, dziękujemy.
0: Po Grenlandii i Nowej Gwinei.
1: Dziękujemy.
0: Okej, okay, czyli teraz jest pytanie dla pani Cfel. Okej.
1: Okay. Jak ty możesz tak...
0: To jest nazwisko.
1: Syno.
0: Przepraszam.
1: Ja mówię do Julki.
2: Nazwiska się nie wybiera.
1: Damn.
0: Cóż, gdzie znajduje się skaliste wzgórze Corcovado? Na szczycie którego wznosi się 38-metrowy posąg Chrystusa Zbawiciela.
2: W Częstochowie.
1: W Garwolinie.
0: Można by to zaliczyć, ale tam jest matka tego pana, o którym się mówi, czyli Chrystusa Zbawiciela. Ogólnie jest to dosyć proste pytanie i nie ma tutaj żadnych podchwytliwych haczyków, także odpowiedź A to Kolumbia, odpowiedź B to Argentyna, odpowiedź C to Brazylia. Gdzie znajduje się posąg Chrystusa Zbawiciela?
2: W Brazylii.
0: Dokładnie tak. Pani Cfel.
1: Rio.
0: Jest prawie na prowadzeniu. Zobaczymy. Jest jeszcze szansa na zwycięstwo. Okej, okay, teraz pytanie dla Project Rappera. W którym państwie znajduje się malownicza kraina Kapadocja, słynąca z lotów balonem i niezwykłych stożków skalnych?
1: W Turcji.
0: Jest to odpowiedź poprawna?
1: Dziękuję.
0: Kurka wodna, panie Project. Jak pan za słowo. Ogólnie...
1: Była jakaś tapeta na iPhone'a z tego i tam sobie zobaczyłem, tam na Windowsa z tego. I sobie zobaczyłem, o Kapadocja w Turcji, tanie bilety. Jedź, bo za 50 lat tam będzie pustynia, nie będzie można żyć. Korzystaj.
0: Było to pierwsze pytanie naszej ostatniej rundy, bo czas nas goni. Każdy z nas chce iść już napić się oczywiście soku jabłkowego.
1: Każdy chce nas już iść.
0: Także tak, teraz pytanie do Tomka. W jakim kraju leży wysoko położone zaginione miasto Inków Machu Picchu? Odpowiedź A to Ekwador, odpowiedź B to Peru, odpowiedź C to Boliwia.
3: Odpowiedź brzmi Peru.
0: Jest to poprawna odpowiedź. 4 punkty dla pana Tomka. No i co? Ostatnie pytanie dla naszej jedynej kobiety w tej rozgrywce. Może pominę już powtarzanie po raz kolejny tego nazwiska pięknego. Także okej. Okay. Kurczę, muszę się ugryźć w język, bo to się aż ciśnie na usta. Nieważne. Warowny zespół pałacowy. Były problemy na łączach. Okej, okay, to kontynuujemy z pytaniem. Słynne mauzoleum Taj Mahal, wzniesione w całości z białego marmuru, jako dowód miłości cesarza do zmarłej żony, zlokalizowane jest A. w Pakistanie, odpowiedź B. w Indiach, odpowiedź C. w Nepalu.
2: Indiach.
0: Jest to poprawna odpowiedź. Gratulujemy pani na C.
2: Dziękuję już bardzo.
0: Tego nie powtórzę, żeby nie budzić tutaj kontrowersji naszym słuchaczom. Ogólnie mamy remis. Dzięki pytaniom awaryjnym.
2: Nie, wydaje mi się, że to nie jest dzięki pytaniom awaryjnym, tylko dzięki temu, że wszyscy mam taką obszerną wiedzę na temat atrakcji i różnych zabytków historycznych. Także dziękuję moim współzawodnikom.
0: Tak, i my dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj byli z nami. I wydaje mi się, że możemy teraz zakończyć już teleradio i przejść do pożegnania. Także bardzo miło było nam was gościć na naszej antenie. Mam nadzieję, że się nie nudziliście. Troszeczkę przedłużyliśmy naszą audycję, ale tylko o 2 minutki. Dużo się działo. Było dużo spontanicznych rzeczy, których wy nie widzieliście, ale my mieliśmy na pewno mega fan. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy byli w studiu i był z nami w studiu Miki Krzychowicz, który jest niezastąpionym realizatorem i redaktorem.
1: Papa, dziękuję.
0: Był z nami Olek Szol.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Była z nami również Julka Cwynar.
2: Dzięki bardzo, hejka.
0: A teraz dołączyła do nas wystrzałowa Julia, Maja Wala, przepraszam.
4: Hejko.
0: No, także tak, mam nadzieję, że następnym razem dane będzie Mai zakończyć swoją pracę taką codzienną wcześniej i dołączyć do nas o 18:30. No i co, miłego weekendu.

thanks to Proprano. Thanks to

parki, le zamki, fajki, parki, le zamki, fajki. Ja na pół schowanek, ręce w kieszeni, parki.

wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

0: pamięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz się
0: tak.
1: Spotkaliśmy po drodze.

Thanks to

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy.

marki, leżaki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kwiatowej audycji. Dzisiaj temat to White, ale nie White Girl Music, wyjątkowo nie, tylko Jack White. Dzisiaj idziemy w tym kierunku, więc będzie zdecydowanie bardziej rockowo. Jeśli miałbym wskazać jednego muzyka, który miał największy wpływ na mój gust muzyczny, to byłby właśnie były lider zespołu The White Stripes i o nim dzisiaj porozmawiamy, ale nie o zespole The White Stripes, tylko o jego działalności solowej, no bo zastanawiałem się, jak ugryźć ten temat, jak podejść do jego osoby, ponieważ ma on bardzo, bardzo bogatą twórczość i stwierdziłem, że na razie zajmiemy się jego działalnością solową, ponieważ w zeszłym tygodniu na streamingi wleciał jego ostatni album, który nazywa się No Name, a w kolejnych odcinkach zajmiemy się już jego działalnością zespołową i na pewno do The White Stripes sobie przejdziemy. Jako że Jack White jest wybitnym gitarzystą, to muszę się tutaj wspomóc ekspertem do spraw gitary, więc jest ze mną Jakub Wysocki.
1: Hej, witam wszystkich serdecznie.
0: Niestety nie ma z nami Misi Plewki, która leży chora w łóżku. Pozdrawiamy, życzymy zdrówka, oby jak najszybciej do nas wróciła. A my dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o Jacku White'cie. No i może już bez zbędnego gadania, bo dużo fajnego materiału na dzisiaj przygotowałem. Posłuchajmy I'm Shakin'.

To był bohater dzisiejszej audycji, czyli Jack White w utworze I'm Shakin'. Utwór ten pochodzi z albumu Blunderbuss, który wyszedł w 2012 roku, ale może zanim przejdziemy do omówienia krótkiego tego albumu, to zastanówmy się, co działo się wcześniej, ponieważ jak się pewnie domyślacie, bo już powiedziałem, Jack White był liderem zespołu The White Stripes i to właśnie tam się najbardziej wybił. Zespół zdobywał popularność na początku lat 2000 i był to duet Jack White i Mac White. Ich relacja była dość skomplikowana i o tym myślę, że fajnie będzie opowiedzieć jeszcze potem. Ale to, co musimy wiedzieć, to to, że w 2007 roku zespół się rozpadł, a Jack White zajął się swoimi innymi muzycznymi projektami. Jeden z nich, ten, który już powstał jako pierwszy, w

która była wokalistką zespołu The Kills. I dlaczego założył dwa muzyczne projekty, a nie jeden po rozpadku The White Stripes? No dlatego, żeby rozdzielić trochę swoją twórczość, która była dość szeroka. The Dead Weather zdecydowanie poszło w mocniejsze brzmienia, była to muzyka podchodząca pod heavy metal, a The Raconteurs poszli w bardziej rocka, ale akustycznego, dość spokojniejszego. No zdecydowanie była to muzyka bardziej wyciszająca. Jeśli chodzi o jego działalność solową, po co w ogóle rozpoczął działalność solową, skoro miał dwa aktywne zespoły? No po to, żeby więcej eksperymentować ze swoimi brzmieniami. Chciał tutaj się trochę odcinać od tych rockowych brzmień i mieszać je z innymi gatunkami. Dlatego w ogóle powstał jego pierwszy solowy album Blunderbuss w roku 2012. Więc tak jak powiedziałem, była to taka ciekawa mieszanka gatunków, no ale jednak od rocka w 100% nie odszedł, co możemy usłyszeć w utworze 16 Saltines.

0: to było 16 Saltines, czyli utwór, w którym Jack White popisuje się po pierwsze swoimi umiejętnościami grania na gitarze, które są niesamowite, a po drugie swoją umiejętnością pisania tekstów, ponieważ to jest tekst o zazdrości, o jedzeniu krakersów, o piciu perfum i o wielu innych bardzo dziwnych rzeczach. Jeśli nie słuchaliście dokładnie, to polecam sobie przejrzeć na Geniusie, o czym jest ta dość ciekawa kompozycja. Kubek, ci się podobała ta gitarka?
1: No, zdecydowanie przyjemna. Ja lubię takie bardziej rockowe brzmienia, fajny przesterek. Także no przyjemnie. No, rock zawsze będzie gdzieś w moim sercu sobie leżał.
0: Powiedziałeś tutaj najważniejsze słowo, które pada w przypadku gitary Jacka White'a, czyli przester. Tak uwielbia przester bardzo, bardzo, bardzo mocno nakładać na brzmienia swojej gitary. Co będziemy mogli usłyszeć w wielu piosenkach, aczkolwiek nie w tej kolejnej, o której chcę powiedzieć, ponieważ na tym albumie Blunderbuss znalazło się więcej różnych gatunków i więcej również spokojnych utworów. Jack White miał przyjemność wystąpić na rozdaniu nagród Grammy w roku 2013 i kiedy właśnie miał wystąpić na tej gali, jakże prestiżowej, czy słuszne są te nagrody, to nie będę się wypowiadał, mam na ten temat często nie

był już ostatni utwór z albumu Blunderbuss, jaki chciałem wam dzisiaj zaprezentować. I zakończymy ten album z 2012 roku i przeniesiemy się dwa lata później, kiedy wyszedł najgłośniejszy album solowy Jacka White'a, czyli Lazaretto. Album, który zrobił wielką furorę w tym świecie rocka alternatywnego, aczkolwiek zrobił również wielką furorę na różnych rozdaniach nagród, ponieważ Jack White wtedy zgarniał ich dość sporo. Potem odsunął się w stronę mocniejszej alternatywy, do tego też sobie potem przejdziemy. I tak wypadł, powiedzmy, z tego obiegu, ale w tamtym momencie rzeczywiście na wszystkich galach się pojawiał. Trzeba powiedzieć, że jest dość utytułowanym muzykiem, wygrał na przykład 12 nagród Grammy, całkiem solidna liczba, aczkolwiek solowo wygrał tylko dwie, jednak głównie 10 nagród zdobył za działalność ze swoimi zespołami. No oczywiście pierwsze, co się narzuca na myśl, to The White Stripes, które w swoim prime zgarniało tych nagród dość sporo. On zgarnął tylko dwie, jedna to była nagroda dla producenta, a druga to była nagroda za wykonanie utworu Lazaretto, który usłyszymy już za moment, bo pojawił się właśnie na tym albumie, o którym teraz mówię, czyli z roku 2014. Ale zanim przejdziemy do tego utworu, to może w ogóle wprowadzimy się do tego albumu i do tego albumu wprowadza nas właśnie takie intro, które zostało przez niego nagrane. To jest utwór w pełni instrumentalny i nazywa się Highball Stepper.

to było Highball Stepper, czyli weszliśmy do albumu Lazaretto, który był, no tak jak powiedziałem, najgłośniejszym albumem celowym Jacka White'a. I chciałbym wam o nim trochę poopowiadać, aczkolwiek powiem bardzo szybko i przejdziemy do tego utworu, na który myślę, że wiele osób czeka, które znają Jacka White'a. Ja też czekam na ten kolejny utwór. To, co mogliśmy usłyszeć na wstępie do tego albumu, to to, że będzie tutaj dość ciekawe połączenie brzmień, nie tylko już gitara, ale również mocniejsza zabawa miksem. A jeśli chodzi o gitarę, no to to jest właśnie ten pierwszy instrument, na którym Jack White nauczył się grać i od tego się wszystko zaczęło. Trzeba podkreślić, że on ma całą kolekcję, którą zresztą bardzo, bardzo się chwali i gitary to jest bardzo duża część jego życia, aczkolwiek najważniejsza gitara to jest ta biało-czerwona, która jest doskonale znana z zespołu The White Stripes, bo właśnie takie były barwy tego zespołu. Został on dość szybko wpisany przez The Rolling Stones na listę 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów. Ja szczerze mówiąc, jak słucham sobie jego późniejszej twórczości, to myślę, że w tym rankingu mógłby się spokojnie przesunąć wyżej i to grono bym mógł jeszcze trochę uszczuplić, żeby to nie było top 100, tylko, no nie wiem, teraz nie chcę podawać liczby, ale wyższy top dla niego bym zarezerwował. No ale już nie przedłużajmy, posłuchajmy Lazaretto z albumu Lazaretto.

to był utwór Lazaretto, który jest chyba no, najciekawszą propozycją, jeśli chodzi o dyskografię solową Jacka White'a, aczkolwiek ciekawa w jego przypadku jest również jego historia prywatna, ponieważ już wspomniałem wcześniej o Meg White. Meg White to jest jego była żona, z którą był związany w latach 1996 do 2000. No a co ciekawe, zespół The White Stripes wybił się po roku 2000, czyli w momencie, w którym oni się wybijali jako duet, to byli już po rozwodzie. Więc jest to taka dość ciekawa sytuacja. I potem no, dostawali bardzo wiele pytań, czy są małżeństwem i kim są tak właściwie jako duet, no bo dopiero wkraczali na tę wielką scenę. Żeby unikać pytań, przez pewien czas mówili, że są rodzeństwem, bo tak bardzo nie chcieli mówić o swoim rozwodzie. Aczkolwiek no, przez 7 lat jeszcze wytrwali jako duet, dopiero potem musieli skończyć działalność wspólną, aczkolwiek cały czas się przyjaźnili i nie było jakichś sygnałów, żeby to się w którymś momencie skończyło. Jack White potem był, no rozwiedli się w roku 2000 i potem właśnie przez te 7 lat sobie działali jako duet i to był ten okres ich no największej sławy, w którym też okresie zdobyli to najwięcej nagród. Potem Jack White w roku 2005 ponownie się ożenił i to była Karen Elson, czyli top modelka współpracująca z największymi domami mody. Był z nią przez 8 lat, a niedawno związał się z Olivią Jean, która jest od niego 15 lat młodszą, również wokalistką, czyli jest to taki związek z branży muzycznej. Niestety, jeśli chodzi o Meg White, to w roku 2007, kiedy zakończyła się działalność The White Stripes, ona również zakończyła swoją działalność muzyczną i od tamtej pory nie zaangażowała się w żadne inne zespoły. No a szkoda, że The White Stripes się rozstali, to był ten najgłośniejszy projekt w życiu Jacka White'a. Potem te wszystkie kolejne również są niezwykle ciekawe i ja je uwielbiam, aczkolwiek do szerszej publiczności nie przebiły się tak mocno jak Seven Nation Army. Jeśli chodzi o Lazaretto, to tak jak mogliśmy przed chwilą usłyszeć, tutaj poza mocnymi brzmieniami gitarowymi mamy chociażby pianino i mamy dużo solówek na skrzypcach. To właśnie miało odróżnić Lazaretto od wszystkich innych albumów Jacka White'a, czyli mamy tutaj pełną multiinstrumentalność, ale również cały czas mocne brzmienia i te instrumenty bardziej akustyczne, po prostu wkomponowane w tę stylistykę. Teraz przejdziemy do kolejnego utworu z tego samego albumu, który nazywa się That Black Bad Licorice. One.

0: To było That Black Bad Licorice z albumu Lazaretto. My będziemy się zaraz powoli z tym albumem już żegnali, ponieważ jesteśmy dopiero w 2014 roku i jeszcze sporo przed nami i przed Jackiem White'em, ale warto powiedzieć to, że Jack White ma polskie korzenie. Więc zamiast Jack White to możemy spokojnie mówić o Jacku Białym. Tak się składa, że Jacek Biały jest synem Teresy Bandyk, której rodzina pochodzi z Krakowa. Więc jest to, ma jedną stronę rodziny właśnie pochodzącą z Polski, ale jest on z dość dużej rodziny, ponieważ jest najmłodszym z 10 rodzeństwa. Więc to jest bardzo, bardzo duża rodzina, w której wychowywał się właśnie Jack White, ale te polskie zwyczaje cały czas są trochę obecne w jego domu. Nawet kiedy przyleciał na swój pierwszy koncert do Polski, to po wylądowaniu pocałował polską ziemię i powiedział, że cały czas czuje właśnie przywiązanie ze względu na swoje korzenie. No, jego matka regularnie bywa w Polsce, więc też no, stąd jest takie powiązanie, że jakby ta tradycja rodzinna i odwiedzania Polski cały czas u niego jest kultywowana, więc to nie zaginęło jeszcze w jego rodzinie. Pierwszy raz on był w Polsce w roku 2005, kiedy właśnie z zespołem The White Stripes przyjechali na koncert na Openerze. On na Openera wrócił w roku 2014 po 9 latach właśnie z albumem Lazaretto i wtedy wystąpił na głównej scenie jako headliner całego festiwalu, co było no dość dużym wydarzeniem, aczkolwiek wtedy, tak jak powiedziałem, to był pik jego kariery solowej, więc ta duża scena w godzinach szczytu zdecydowanie mu się należała. Zazdroszczę wszystkim tym, którzy byli w 2014 roku na koncertach w Gdyni. Ja niestety wtedy jeszcze byłem przed swoją festiwalową erą, więc się na to nie załapałem, a szkoda, bo gdyby to się wydarzyło wszystko 10 lat później, czy nawet 5 lat później, to już bym się na to załapał, a na pewno był to fenomenalny koncert. Jack White do Polski po tamtym Openerze wrócił tylko raz, ponieważ tylko raz pojechał potem w trasę po Europie. Był to rok 2018 i jest to materiał, o którym no, porozmawiamy sobie potem. Aczkolwiek, no niestety, koncertuje on rzadko. Te ostatnie popandemiczne albumy nie były już w żaden sposób promowane trasami koncertowymi. On nie wylatywał za bardzo poza Stany Zjednoczone. No to ten okres jego wielkiego koncertowania chyba się skończył. Mam nadzieję, że wróci, ponieważ ja się na jego koncert jeszcze nie załapałem. A na tej mojej liście artystów do zobaczenia na żywo to jest chyba numer jeden. Myślę, że nie znajdę nikogo innego, kogo bym chciał tak zobaczyć jak Jacka White'a w tym momencie, z tych, których jeszcze nie widziałem. Kuba...
1: A Taylor Swift widziałeś?
0: Nie widziałem, ale byłem pod stadionem w piątek. Ale no to... byłem pod stadionem w piątek i w ogóle muszę to powiedzieć, dobra, to będzie off-top, ale muszę to powiedzieć, że byłem w piątek pod stadionem, kiedy Taylor Swift śpiewała właśnie na Narodowym. Ja wtedy robiłem sondę i muszę powiedzieć, że było tam przemiło. Naprawdę fantastyczna atmosfera. Jak do tej pory byłem tak trochę nastawiony do Swifties, także no niezbyt pozytywnie, ponieważ ta muzyka mnie zupełnie nie urzeka, tak teraz muszę powiedzieć, że naprawdę ten fanbase jest fajny i daje okejkę. Dostałem też bransoletki od niektórych ludzi, którzy tam wymieniali się bransoletkami przyjaźni, to jest przemiłe naprawdę. Polecam fanbase Swifties, to jest jednak coś fajnego, taka grupa, do której bym się zapisał, gdyby nie kwestie muzyczne, które mi tutaj zbyt mocno przeszkadzają i chyba tego w żaden sposób nie będę w stanie przełamać.
1: Ale to jak ci się nie podoba muzyka Taylor Swift, to jeszcze jest druga artystka, która też ma bardzo fajny fanbase i również ma świetną muzykę, mianowicie możesz się zapisać do klubu Żugajek.
0: O, to też raczej nie. No, zapisałbym się, ale Robert Lewandowski się wypisał, więc nie widzę sensu, żeby się zapisywać.
1: Prawda, to jest duża ujma.
0: No tak, myślę, że no, gdyby tam był Robert Lewandowski, to chciałbym być w jakimś klubie z Robertem Lewandowskim. Skoro nie mogę we FC Barcelonie, to może do klubu Żuga, jakbym się załapał. A ty, Kuba, na jaki koncert chciałbyś się wyjść? Wiem, że nie jesteś bardzo koncertowym człowiekiem, ale gdybyś tak miał do wyboru, że idziesz na jakiś koncert, to kogo byś wybrał?
1: Oj, to na pewno... I tutaj jest kwestia problematyczna, bo jeżeli miałbym się wybrać na koncert, który już się odbył, żeby przeżyć go na żywo, mam swój jeden ulubiony koncert, którego regularnie słucham i podoba mi się ze względu nie na performance czy emocje, które odbyły się tam, ale ze względów muzycznych, że po prostu można usłyszeć tam rzeczy, które się nie wydarzyły na żadnym innym koncercie, mianowicie koncert Johna Mayera z 2008 roku
0: wiedziałem,
1: w Los Angeles.
0: Że to powiesz. Wiedziałem, że to jest fantastyczny koncert.
1: To jest niesamowity koncert i tego albumu, tego zapisu, tego koncertu na Spotify'u raz w miesiącu trzeba przesłuchać. No ale jeżeli mówimy o takim koncercie, na który poszedłbym w ciemno, tak na ten moment, na rok 2024, to może Coldplay, bo oni mają bardzo fajny performance. Widziałem ich koncert chyba w Rio. To jest taki popularny zapis tego koncertu, kiedyś leciał. I oni wydają się, że mają bardzo fajną atmosferę i fajny performance, ładne kolorki na tym festiwalu, znaczy na tym koncercie, więc myślę, że tak w ciemno to na Coldplaya może.
0: Okej, dobra, to ty na Coldplay, ja na Jacka White'a, czekamy, kto pierwszy przyjedzie do Polski. Niestety boję się, że ty będziesz miał pierwszy okazję, a ja będę musiał bardzo długo czekać. A teraz razem posłuchajmy utworu, który dawniej mnie nie kupił. W 2014 roku ten utwór mnie nie kupił, ale kiedy wracam do albumu Lazaretto, to jest na tyle inny utwór, że od razu go pamiętam. Nazywa się Would You Fight For My Love?

0: To było Would You Fight For My Love, czyli utwór bardzo wyjątkowy, ponieważ no, inny od wszystkiego, co w swojej karierze stworzył Jack White. Myślę, że głównie ze sprawą tej pani, której nazwiska niestety nie znam, która robiła chórki bardzo, bardzo nietypowe, jak na takie rockowe brzmienia i na te klimaty The White Stripes i Jacka White'a solowo. Teraz żegnamy się z albumem Lazaretto i zaczynamy drobną przerwę w karierze Jacka White'a, ponieważ na 4 lata on sobie zrobił przerwę po wydaniu tego swojego wielkiego albumu. To była też przerwa, podczas której on dużo koncertował, ale w jego karierze, poza tym, że wydaje albumy, to ma też wiele różnych fajnych muzycznych współprac. I teraz właśnie o tych współpracach mamy okazję porozmawiać. Jedną z tych współprac to było przy okazji tworzenia filmu o Jamesie Bondzie, Quantum of Solace, rok 2008. Wtedy Jack White został poproszony o to, żeby napisać utwór, który będzie właśnie motywem przewodnim do tamtego filmu. Niestety ten utwór, który napisał, nie zrobił aż tak dużej furory jak inne, chociaż jak myślę teraz, jaka artystka albo jaki artysta wybił się tworząc piosenkę do Jamesa Bonda, to tylko Adele mi przychodzi do głowy. Nie wiem, czy jeszcze można kogoś wskazać. Była Billie Eilish ostatnio.
1: Była Billie Eilish. Ale Sam Smith też był.
0: Właśnie, ale to się tak nie poniosło wszystko. Chociaż Sam Smith też przez chwilę to było głośne.
1: Nie,
0: Adele Skyfall, nie?
1: Tak.
0: Jak mówimy piosenka z Bonda, to myślimy Adele Skyfall.
1: Oczywiście, zdecydowanie.
0: No więc myślę, że Jack White po prostu dołączył do grona Sama Smitha czy Billie Eilish, czyli świetne piosenki, bardzo klimatyczne do filmu o Bondzie, aczkolwiek cały czas gdzieś tam za Skyfall, który jest naszym pierwszym skojarzeniem. Mamy teraz jej, posłuchamy tą piosenkę. To jest Jack White i Alicia Keys, czyli dość nietypowe połączenie, tworzący piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie, Another Way to Die.

0: To było Another Way to Die, czyli piosenka z Quantum of Solace. Kuba, czy zgodzimy się, że piosenka lepsza niż film?
1: No zdecydowanie. Właśnie mieliśmy tutaj chwilową debatę, który Bond był najlepszy, który najgorszy. Oczywiście mówimy o Bondach dla pokolenia Z, czyli z Danielem Craigiem. No, ale zdecydowanie Quantum of Solace raczej gdzieś niziutko
0: przoruje ten ranking. Gdzieś tam na samym końcu. Myślę, że można spokojnie postawić, a Another Way to Die ja bym nie postawił na końcu, chociaż no chyba za Skyfall niestety, mimo tego, że kocham Jacka White'a. No ale zostaniemy w takim razie przy muzyce filmowej, skoro byliśmy przy Jamesie Bondzie, to teraz pójdziemy do innego człowieka, który swoją wielkością może ujmować ludzi i tutaj mówię o Wielkim Gatsby, ponieważ Jack White również do tego filmu nagrał piosenkę, mieszając trochę swój styl ze stylem właśnie takim vintage, żeby wpasować się idealnie do tego filmu. I ta piosenka leci w samej końcówce takiej, w takiej bardzo emocjonalnej, groźnej scenie. Więc moim zdaniem bardzo dobrze się tam Jack White pasował. A utwór nazywa się Love is Blindness.

To było Love is Blindness i kończymy tym samym filmowe przygody Jacka White'a, a przejdziemy już do jego kolejnych muzycznych przygód, ponieważ powrócił on w roku 2018. Po 4-letniej przerwie zapowiedział swój kolejny album o nazwie Boarding House Reach i miał być to jego najbardziej eksperymentalny album, co się rzeczywiście udało. Miała być to mieszanka właśnie rocka z bardzo mocną alternatywą, a nawet wstawkami jazzowymi, jeszcze więcej pianina. Tak więc stopniowo Jack White odchodził od brzmień znanych z The White Stripes i podążał w swoim kierunku. Ten album Lazaretto, Boarding House Reach, nie był już tak bardzo rozpoznawalny jak Lazaretto, a szkoda, bo moim zdaniem jest taką właśnie perełką, jeśli chodzi o twórczość Jacka White'a. Jest bardzo nietypowy i jest w ogóle bardzo nietypowy nawet jak na muzykę rockową. Odszedł tutaj bardzo mocno od brzmień, które prezentował wcześniej i potem do tych brzmień nie wrócił, więc jest to, można powiedzieć, taki jedyny w swoim rodzaju album. Kiedy ogłosił, że właśnie pracuje nad tym albumem, to wydał pierwszy singiel i w trakcie tego singla mówi, że zakłada swoją korporację, utwór nazywa się Corporation.

Sometimes friends are mean.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe. Proszę, chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz? Jazz.

Może jazz jest dla nich czymś więcej niż muzyką, co?

może stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.